0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: się da, jeśli chodzi o weekend, to jakby to powiedzieć, no nie ma czego ratować. Nie ma już po prostu weekendu. Witamy w poniedziałek od rana. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaki.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
4: Autopromocja. Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy. Autopromocja.
0: 25 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, mamy godzinę 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Kraków zdecydował w referendum. Według sondażowych wyników prezydent miasta traci stanowisko. Są pierwsze deklaracje rządu po fali fałszywych alarmów do służb. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez twórcę internetowego Łatwoganga. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. W Krakowie jest nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk. Powiedz, kiedy będziemy mieć oficjalne wyniki?
6: Nastąpi to lada moment. Ze wstępnych informacji wynikało, że poznamy je około 5 rano, ale z tego, co powiedziała mi Justyna Hebrajska, dyrektorka magistratu i przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, jedna z komisji już się rozeszła z powodu drobnych uchybień, które jednak nie wpłyną w żaden sposób na wynik. Musi zebrać się ponownie. Wszystko wskazywało na to, że według wczorajszych sondaży odwołany zostanie nie tylko prezydent, ale też Rada Miasta. Dziś mówi się jednak o tym, że prezydent zostanie odwołany, ale Rada Miasta pozostanie, bo zgodnie z nieoficjalnymi informacjami frekwencja wyniosła nieco ponad 29%, a to by oznaczało, że do odwołania Rady Miasta zabraknie kilku tysięcy głosów. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców, obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury kolejnych weryfikacji takich zgłoszeń, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
7: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
5: W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Włochy nawiedziła fala upałów. Temperatura w wielu regionach sięga 35 stopni. Nietypowe jest to, że upały przyszły do Włoch prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Kulminacja pierwszej w tym roku fali upałów spodziewana jest w środę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
0: Witajcie w poreferendalny poniedziałek. No i

0: Krakowie.
1: Szykuje nam się gorący dzień i to nie tylko ze względu na wyniki referendum, no ale jeżeli chodzi o pogodę, no to już na termometrach mamy 16 stopni Celsjusza, a to dopiero przecież początek dnia, no i maksymalnie dzisiaj w Krakowie nawet do 25 stopni. Będzie bardzo ciepło, do tego też słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, co najważniejsze bez opadów deszczu. Wiatr wieje słaby, ciśnienie wysokie.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po szóstej przywołamy słynną sentencję, która do poniedziałku pasuje jak ulał, czyli niech moc będzie z wami.
4: I spróbujemy ją skądś wytrzasnąć. Po szóstej sprawdzimy też listę obecności Polaków śpiących, zaspanych, lekko obudzonych i tym, z którymi moc już jest. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy poniedziałek, a to już Stevie Wonder, 4 po szóstej.

0: Perfekcyjnie, do ostatniej nutki perfekt zagrał nam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po godzinie 6. Weekend niestety minął bezpowrotnie i nastał dzień przymusowy poniedziałkowy, 25 dzień maja. To jest 22 tydzień roku, mili państwo, i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 49 urodziny obchodzą dzisiaj Gwiezdne Wojny, filmowe dzieło George'a Lucasa.
0: Jak to brzmi
1: fantastycznie. Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień piwowara, dzień królewny oraz dzień piłki nożnej.
2: A wiecie co robi piłkarz na ulicy?
3: No, co takiego?
2: Stoi w korkach.
3: Możemy też pierwszy gol, pierwszy suchar zaliczony z okazji dzisiejszego dnia piłki nożnej. Przypominamy jeszcze, że do mundialu zostało tylko 17 dni. Mniej niż do naszego apelu porannego, bo zaczynamy go już teraz. Dajcie znać, jak się macie po weekendzie, żyjecie, wstaliście, no to zadzwońcie, pochwalcie się, będziemy wdzięczni, naprawdę. 22, 4 czwórki i 3 zera. A teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewa nam Cheryl Cole, jest 12

0: Nie wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki, powiedział kiedyś Heraklit z Efezu. Za to wejdziesz dwa razy do tego samego Cadillaca, powiedział Thomas Anders. I w zeszłym roku nagrał dosyć podobną piosenkę.
1: Jest to sama piosenka?
0: Nie, nowość.
1: Świetnie brzmi. I to jest piosenka Cherokee Highway, przypominamy, którą na YouTubie zobaczyły już 4 200 000 ludzi. A czy ty już ją widziałeś? Jeśli nie, no to można sobie wypełnić poniedziałek takimi przyjemnościami. Nam pozostaje o tej porze w poniedziałek zaproponować jedź wolniej, słuchaj Radia Złote Przeboje. Dłużej!
2: Radio Złote Przeboje.

0: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Tomek Kołysanko z Bobem Marleyem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, a metodą na Ambę Fatimę niestety zniknął weekend. Amba Fatima było i nie ma. Czy wy już jesteście gotowi na rundę pierwszą tego tygodnia, czyli poniedziałek, 22:44:30?
1: Cześć, tu Sławy Krzechomaka. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że dzisiaj jest poniedziałek. Bo dwa dni grillowania to mi wystarczy. Danice, dopiszcie. Cierpię. Na razie, pozdrawiam wszystkich.
0: Cześć.
2: Jeśli po weekendzie możesz powiedzieć nie cierpię, cierpieć, no to znaczy, że spędziłeś go tak, jak nakazuje tradycja.
3: Ojej, po takim zdaniu to człowieka aż głowa może rozboleć. 22:44:30. A to jest telefon dla tych, którzy nie cierpią się spóźniać na nasz apel poranny. To jest Radio Złote Przeboje. No, dzień dobry, w dzień przymusowy, poniedziałkowy. Dzwonicie do nas, a my gramy Milan Farmer. 2 minuty po 6:30.

0: ale przyjemnie się tego słucha. Ojej, ojej, ojej. Beach Boys i Kokomo, czyli ulubiona piosenka amerykańskich surferów, proszę państwa. Tutaj informujemy, że to jest też ulubiona piosenka tych, którzy lubią płynnie dostać się do pracy, surfując na fali radiowej z radiem Złote Przeboje. Będziemy wam grali pięknie i będziemy towarzyszyli w drodze do roboty. Jakoś sobie z poniedziałkiem poradzimy. Za 20 minut siódma.
1: Będziemy surfować na piasku za chwilę, czyli Andrzej Piaseczny wystąpił w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze i czy zdążycie bez stresu do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
8: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
9: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
8: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
9: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
8: A raczej funduszujemy.
10: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ruch na drogach w Krakowie jeszcze nie jest duży, chociaż przybywa samochodów, zwłaszcza od miejscowości Gaj w stronę Krakowa, tutaj na Zakopiance, no i też na 29 listopada w stronę Opolskiej, choć na razie jeszcze, jak wspomniałem, nie ma jakiegoś dużego tłoku. Dzisiaj w Krakowie bardzo pogodnie i do 25 stopni.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: W ostatnim wywiadzie Vanity Fair piłkarz Kylian Mbappe, kojarzycie, powiedział: jesteśmy Francuzami, Francuz kocha narzekać, Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony. I tak nam się wydaje, że pan Kylian jednak się myli, bo to przecież my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu.
2: Tak. No oczywiście, że my. No na przykład jak ja nie cierpię poniedziałku.
3: Ja nie cierpię centru skawek.
4: Tak. Albo jak ja nie cierpię, jak się weekend kończy, a było tak ładnie i ciepło było. No.
3: Tak było.
4: Udowodnij w jednym zdaniu, że Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. 22 4 4 3 0 to jest numer do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najgorsze narzekania będzie złota kawa z prowadzącymi na opakowaniu. Jak ja nie cierpię tych prowadzących na tym opakowaniu.
1: Dzisiaj będzie przewrotnie. Im gorzej, tym lepiej. Udowodnijmy, że to my Polacy jesteśmy najszczęśliwsi, gdy jesteśmy najmniej zadowoleni i najbardziej wkurzeni. Jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu, czy nie? 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cudowni, cudowni, jak zawsze przy takich przebojach to aż chce się wstawać i zaczynać poniedziałek. Rockset w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:07. Szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Wciąż czekamy na oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z tych sondażowych wynika, że prezydent miasta stracił stanowisko. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 7:00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: większe koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
5: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
4: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
5: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
4: A raczej funduszujemy.
6: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
8: 3, 2, 1.
7: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Reklama.
11: W kalendarzu mamy 25 maja, to jest poniedziałek, jest 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Czekamy na oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z tych sondażowych wynika, że prezydent traci stanowisko. Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Grill na balkonie przyczyną ogromnego pożaru w Helsinkach. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Te oficjalne powinniśmy poznać lada moment. Za odwołanie Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Co nie podoba się mieszkańcom Krakowa?
13: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej.
14: Kolesiostwo. To było nie do wytrzymania. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
15: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
12: Według sondaży referendum w Krakowie jest ważne. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Głosowanie w Krakowie skomentował już prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Napisał w internecie, że referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Pogratulował też wszystkim krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto. Dla nas to dopiero początek, napisał prezes.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
16: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
12: Stany Zjednoczone właśnie zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących, wracających z Afryki, kierując ich na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. W Helsinkach od balkonowego grilla spłonęły 62 mieszkania. To był jeden z największych pożarów ostatnich lat w Finlandii. Pożar szybko przeniósł się z balkonu na dach budynku. Akcja gaśnicza trwała blisko 10 godzin. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policja bada sprawę jako przypadek rażącego niedbalstwa.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach. Z awansu cieszy się też Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. W tym sezonie jest nie do zatrzymania. Włoch Andrea Kimi Antonelli zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.

0: w Krakowie.
1: Z przyjemnością dzisiaj przekazujemy wieści pogodowe, bo w Krakowie zapowiada się bardzo ciepły i pogodny dzień. Przeważać będzie słońce, chociaż chmury też co jakiś czas dadzą znać o sobie, ale na szczęście bez opadów deszczu. A temperatura bardzo wysoka. Kolejny bardzo ciepły dzień, bo dziś maksymalnie w Krakowie na termometrach nawet do, uwaga, 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
2: Dzień dobry. Kto oglądał Seksmisję, ten pamięta, że konkurencji praktycznie żadnej. No niestety, kochani, było, minęło, a my po siódmej powiemy, kto jest dla nas konkurencją.
3: A ponieważ mamy poniedziałek, to po siódmej też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, bo mogłeś go przecież przebumalować z dala od cywilizacji. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Gramy Belinda Carlisle. Pięć po siódmej.

0: Że pamiętą si kalafon, le ponton, więc ku miłości w radiu złote przeboje śpiewała Alizę. I w tych klimatach, proszę Państwa, pozostaniemy, gdyż będziemy opowiadali o najnowszym badaniu atrakcyjności. Zapytano Europejczyków, obywateli którego kraju uważają za najatrakcyjniejszy.
1: I co?
0: No i od razu powiemy, że Polaków, Niemców i Anglików to nikt nie uznaje za atrakcyjnych.
1: Dlaczego? To sorry. No.
2: Niemcy wybrali Hiszpanów, Anglicy i Francuzi też wybrali Hiszpanów. A praktycznie cała reszta Europy, w tym Polska, wybrała Włochy!
1: No widzicie, a mówili, że zbyt obfite Włochy na ciele nie są atrakcyjne. Teraz będzie Sir Elton John, który już nie miał swego czasu Włochów, a potem nagle znowu mu wyrosły.
2: No, cuda,
1: śpiewa w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 13 po 7.

0: Każdy nowy dzień i każdy nowy tydzień budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Pointage Sisters zagrały I'm So Excited na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje 20 po 7.
1: A już za 10 minut coś dla tych, którym weekend śmignął jak sen, jaki złoty. Czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby koledzy nie zauważyli, jak go miło i beztrosko spędziłeś. Polecamy się.

0: promocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje o poranku. Zapraszamy Was na podsumowanie wydarzeń weekendu w telegraficznym skrócie.
2: W 2 gole i asysta Ewy Pajor w finale Ligi Mistrzyń Kobiet. Dzięki temu wspaniałemu występowi Polki FC Barcelona wygrała tegoroczną edycję Champions League.
3: Ja niestety nie mogę oglądać piłki nożnej kobiet. Zbyt brutalna gra.
2: Robert Lewandowski w swoim ostatnim meczu w barwach Barcelony zdobył 120 bramkę, no i wszedł do dziesiątki najlepszych strzelców drużyny w historii.
1: A grał tam zaledwie 4 lata, no gratulacje!
2: Łatwogang, influencer, który zasłynął z rekordowej internetowej akcji na rzecz chorych dzieci, no i znowu ruszył do akcji, tym razem jadąc na rowerze z Zakopanego do Gdańska, uzbierał ponad 20 milionów złotych.
3: Gratulacje.
1: Super.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć...

0: Sam środek lat 90. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, takimi przebojami zaczynamy. Ostatni poniedziałek maja? Wam też tak szybko? Mija ten miesiąc, poranek też mija szybko. Za 23 minuty ósma.
1: Pierwsze korki w tym tygodniu za to mamy o tej porze. Czy są duże, czy ta nielubiana poniedziałkowa droga do pracy będzie szybka, czy wręcz przeciwne? Przeciwnie, sprawdzimy już za kilka minut. A później Cool and the Gang i Celebration, czyli będzie wspomnienie minionego weekendu.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Od dziś spodziewajcie się utrudnień na ulicy Łokietka. Chodzi o około 100-metrowy odcinek od Starego Wiarusa do budynku numer 168. Tam deweloper prowadzi pracę, no i jezdnia zwężona do jednego pasa i ruch wahadłowy. A teraz najwięcej aut mamy na Konopnickiej, Kamieńskiego i Nowochódzkiej.
17: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiejszy temat wywołał piłkarz Kylian Mbappé, który powiedział, że Francuz kocha narzekać. Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony, a my próbujemy udowodnić, że to Polak uczył Francuza narzekać, tak jak uczył jeść widelce,
2: oui,
1: prawda?
2: Oui.
3: Chciałem powiedzieć, jak ja nie cierpię mieć tak długo wolnego, bo wtedy jestem jeszcze bardziej zmęczony.
4: Jak ja nie cierpię cierpieć!
3: Jak ja nie cierpię słuchać o zarobkach parlamentarzystów.
5: Udowodnij w jednym zdaniu, że Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. 2244430 i poranek poranek@złoteprzeboje.pl. Za najgorsze narzekania wyślemy wam naszą złotą kawę poranną. Jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu, czy nie? 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 30 lat w tym roku skończy ten przebój Urszuli, Niebo dla Ciebie, czyli wchodzi do kategorii przebojów pięknych 30-letnich. A teraz za 5:08 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Są już oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Prezydent miasta straci stanowisko. Sam już pożegnał się z mieszkańcami. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
20: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
20: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
21: Dzień mamy w Media Expert.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Reklama.
10: 25 maja mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje, są oficjalne wyniki referendum w Krakowie. MSWiA zapewnia, że jest na tropie sprawców ostatniej fali fałszywych alarmów. Cztery tytuły i apetyt na kolejny. Iga Świątek zaczyna French Open. Kraków jeszcze tego lata wybierze nowego prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum, w którym według już oficjalnych wyników frekwencja wyniosła niecałe 30%. Oznacza to, że nie zmieni się skład Rady Miasta, bo do jej odwołania zabrakło kilku tysięcy głosów. Sam prezydent miasta w internecie napisał, że demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Jak pisze, nie wszystko udało mu się zrobić tak, jak chciał, ale nigdy nie przestał myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklaruje wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
13: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
11: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała dziką kartę. Świątek, która rozstawiona jest z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie 4 triumfy w Paryżu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Odpalamy nasze cztery kółka, no i patrzymy, jak wygląda sytuacja korkowa na drogach. Oczywiście o tej porze, no to już poranny szczyt nam się rozkręcił coraz bardziej. No i mocno zwalniamy na Konopnickiej, na Kamieńskiego, Wielickiej, Nowochódzkiej. No generalnie bardzo ciężko przejechać o tej porze przez miasto i na pewno musicie mieć więcej czasu.
12: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl. Pogoda w Krakowie.
14: Nowy tydzień wita nas bardzo ładną pogodą. Zresztą wczoraj było bardzo upalnie i dziś również wysoka temperatura, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie będzie nawet do 25 stopni Celsjusza. Przeważać będzie pogodne niebo i słoneczne, chociaż chmury całkiem nie znikną, ale spokojnie, bo możemy sobie parasol odpuścić. Na pewno nie będzie padać deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie.
12: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
2: Dzień dobry, po ósmej przypomnimy, że w Radiu Złote Przeboje najważniejsze są nasze kochane panie. Tak i najpierw pojawi się nasza nowa prowadząca Beata z zaproszeniem.
10: A potem, no powiem krótko, mam to po mamie. A ponieważ jutro święto naszych mam, to my mamy specjalną zabawę, w której mamy dla mamy bukiety w prezencie. Jasne? Jasne, chyba jasne. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy tam Snap 4 po 8.

0: Romero, Fam Like You w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 8. No a my przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Lepiej, jeszcze lepiej. Z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: No, że wśród nich jest mnóstwo przebojów napisanych i zaśpiewanych przez Beatę. Właśnie to o nich nasza gwiazda nam opowiada. I dzisiaj mamy zamiar odkryć wielką mistyfikację. Otóż dowiecie się, gdzie i w jakich okolicznościach powstał teledysk do piosenki Taka Warszawa. Bo to, co wyszło, to nijak się nie ma do tego, jak było naprawdę. Posłuchajcie, o 12.30 będzie ciekawie, obiecujemy. Jennifer Lopez teraz, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 po 8, poniedziałek.

0: Lady Punk w swojej karierze zagrali tysiące koncertów, no a w maju zdarza im się dość często i to od kilku dekad grać na juwenaliach, co jest tylko dowodem na to, że nadchodzą nowe pokolenia studentów, a panowie z Lady Punku ciągle tacy sami.
1: Tak jest i wyobraźcie sobie, wcale na to nie narzekają, a my dzisiaj od rana szukamy mistrzów narzekania. Zadzwońcie pod numer 224430 i pokażcie, jak potraficie narzekać za te najgorsze narzekania. Będzie kawa porannego programu w prezencie.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Idealna pogoda na pływanie, cieplutko jest dzisiaj.
6: Kolega i mój przyjaciel napisali mi, czy bym może chciała jechać z nimi na Camport. No i ja mówię, że jasne, żebym chciała. Zadzwoniłam do przyjaciółki, czy ona by też by chciała jechać. No i pojechaliśmy sobie we czwórkę. Jest fajnie, naprawdę.
7: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Po tym jak piłkarz Kylian Mbappe powiedział, że Francuz kocha narzekać, Francuz jest najszczęśliwszy wtedy, gdy jest niezadowolony, my próbowaliśmy udowodnić, że to jednak Polak uczył Francuza narzekać i Polak jest mistrzem świata w narzekaniu. No i czas na finał tych narzekań.
2: Jak ja nie cierpię rano wstawać. W ogóle bez sensu, że jest takie gorąco i w ogóle nie cierpię, jak tak jest długi dzień, bo normalnie późno trzeba chodzić spać.
3: Polak to największy narzekacz rzeczywiście. Spójrzcie na to. Słońce świeci, o Boże, gorąco. Śnieg pada, o ludzie, jak zimno. Jesień, o Boże, jaka chlapa. Wiosna pyli.
4: Ja nienawidzę tego, że już prawie cały rok dzwonię i jeszcze nie otrzymałam tej upragnionej złotej kawy.
5: No to za to ostatnie narzekanie wysyłamy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku, bo już dość tego narzekania. Dość, prawda? Bardzo wam dziękujemy za wszystkie telefony dzisiejsze z narzekaniami, a jutro z okazji Dnia Mamy zbierzemy wszystkie matczyne teksty, których sami zaczęliśmy używać.

0: Grupa Tałany i D.I.S.C.O., czyli disco dla odróżnienia od tego tanga, w które poszliśmy w weekend, i od tej niezłej polki, którą mamy w poniedziałek rano. Proszę Państwa, na nas zawsze możecie liczyć. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21 minut 9.
1: I jak odkryli amerykańscy naukowcy, disco jest dobre na wszystko, a dance ma sens. Za chwilę Demono, za chwilę Madonna, a wcześniej przejedziemy się w stronę Waszej pracy i sprawdzimy, gdzie się o tej porze zakorkowało.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
18: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
6: O tej porze myślę, że najwięcej czasu stracicie na rondzie grunwaldzkim, tutaj od Monte Cassino, a także od Konopnickiej. No oczywiście przez Aleję Trzech Wieszczów ruch wzmożony, no i na dojazdówkach zderzak w zderzak, na Czarnowiejskiej głównie i na Fosza. Przy Kleparzu tradycyjnie tłok na Prądnickiej, no i na 29 listopada długi sznurek do Opolskiej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: po mamie.
1: Subtelnie, subtelnie chcieliśmy wam przypomnieć, że już jutro mamy dzień mamy i powinniśmy mieć cukiereczki, kwiatki, ciasteczka tak, i tak, tak dalej i mnóstwo tak, gorących tak, słów tak, dla mamy, a w radiu Złote Przeboje mamy dla was konkurs Mam to po mamie. No i chcemy się dowiedzieć, co najpiękniejszego i najfajniejszego macie po swojej mamie.
2: No to piszcie o tych zaletach charakteru, o tych zdolnościach wszelakich, wyjątkowych na stronie złoteprzeboje.pl, a my te najpiękniejsze opowieści nagrodzimy. I teraz uwaga, w tym tygodniu codziennie mamy dla was 500 zł polskich na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy mamie poczta kwiatowa.
1: Mam to po mamie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy. Pierwszy w tym tygodniu finał naszej zabawy już niedługo, bo o 9:30.

0: Crucified, Army of Lovers w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Szwedzi, chociaż jakby to powiedzieli w serialu 1670, inaczej by powiedzieli słowo Szwedzi. A my teraz szybko za 5:09 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kto chce zastąpić Aleksandra Miszalskiego, którego mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum? Na karuzeli nazwisk, jedno znane w całej Polsce. Posłuchajcie wiadomości o 9:00, zapraszam.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
21: Reklama.
0: Mamy godzinę 9, poniedziałek 25 maja dzisiaj. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Aleksander Miszalski nie będzie już prezydentem Krakowa. Po oficjalnych wynikach referendum ruszyła karuzela nazwisk, kto chce go zastąpić. Samoloty ominą osiedla, mieszkańcy Wrocławia wywalczyli zmiany. Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta miasta w referendum. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania i o nich teraz Katarzyna Młynarczyk.
3: W głosowaniu za odwołaniem prezydenta miasta udział wzięło 29,99% osób uprawnionych do głosowania. Tak więc liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest ważne i mandat prezydenta Krakowa wygasa. W sprawie odwołania Rady Miasta udział w głosowaniu wzięło 29,97% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne, Rada Miasta więc pozostanie.
1: Chęć startu w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Na giełdzie nazwisk wymienia się też Łukasza Gibałę, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Do zgłoszenia swoich kandydatów szykują się również Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
21: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Samoloty będą inaczej startować z Wrocławia. Mieszkańcy, którzy od lat narzekali na hałas, wygrali. Nowa ścieżka startu będzie omijać wrażliwe osiedle Oporów i miejscowość Lutynia. Za to samoloty polecą wzdłuż autostrady A4 i terenów przemysłowych. Stanie się to za pół roku, bo między innymi trwa przebudowa lotniska.
22: Od stycznia, czy od końca nawet grudnia będziemy już mieli pełną dostępność infrastruktury i to umożliwi nam, że tylko i wyłącznie te warunki atmosferyczne, warunki, jeśli chodzi o wiatr, o pogodę, będą określały nam kierunki startów i lądowań.
1: Mówi prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara. Mieszkańcy Wrocławia od wielu lat głośno protestowali przeciwko hałasowi z samolotów. Ostatnio grozili też lotnisku pozwami o odszkodowania. A na koniec przypomnienie, za ile dzisiaj zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,46 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Na French Open zagra dziś trójka Polaków. Najtrudniejsze zadanie przed Mają Chwalińską. Zmierzy się ona ze złotą medalistką olimpijską właśnie z Paryża, Chinką Qin Wenzhen. W południe na kort Filipa Szetiera wyjdzie także Iga Świątek. Jej rywalką Australijka Emerson Jones. W pierwszej rundzie kibice zobaczą także Huberta Hurkacza. Polscy siatkarze za to wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały nasze panie, przegrywając 2-3 z Włoszkami w turnieju w Genui, zajmując ostatecznie drugie miejsce.
21: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
21: Pogoda.
1: Przed nami bardzo ładny dzień. Właściwie cały ten nadchodzący tydzień ma być ciepły i pogodny. Dzisiaj na termometrach od 22 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu i Lublinie, 25 w Warszawie, do 26 w Krakowie i Zielonej Górze. Wszędzie dużo słońca.
21: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda piękna, a jutro najpiękniejsze święto w roku. Dzień mamy, będziemy świętować, a w Radiu Złote Przeboje to nawet już dzisiaj zaczynamy i będziemy celebrować przez cały tydzień.
25: Tak jest.
0: Codziennie w zabawie pod nazwą Mam to po mamie.
25: Mamy dla mam 500 złotych polskich oraz przepiękne bukiety w prezencie. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, co macie po mamie, a my nagrodzimy najpiękniejsze wpisy. Pierwszy finał już o 9.30. A teraz posłuchajcie Sabriny. 4 minuty po 9.00.

0: Think I'm Sexy. Pan Rod Stewart śpiewał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry narzeka trochę ostatnio pan Rod, że lekarze zakazali mu wypijania drinka przed wyjściem na piłkarskie boisko, wyobraźcie sobie, ale podobno o koncertach nic nie mówili, czyli szklanka dla pana Roda Stewarta ciągle jest do połowy pełna.
1: A przed nami teraz poważny kawał historii, gdyż zagramy pierwszy singiel promujący pierwszą płytę Manamu. Będzie to piosenka, która niedługo skończy pół wieku, ale trzyma się rewelacyjnie doskonale. Marek Jackowski skomponował, Kora napisała tekst i będzie śpiewać z Manamem już teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zabieramy was do boskiego Buenos. 12 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
13: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
14: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
13: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
14: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
15: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: reklamie.
1: W radiu Złote Przeboje mamy świętują przez cały ten tydzień, choć oficjalnie dzień mamy mamy jutro, przypominam. No i my sprawdzamy, co macie po swojej mamie, jakie najlepsze i najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: Mamy dla naszych mam kochanych najpiękniejsze słowa i jeszcze 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, a może nawet na wycieczkę.
1: Tak, na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy najpiękniejsze opowieści, no i dzwonimy do ich autorów. To poznajcie słuchaczkę Joannę ze Zgierza. Dzień dobry, Asiu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No to wszyscy zamieniamy się w słuch, a ty opowiadasz, co masz po mamie.
3: No, o tym mogłabym mówić bardzo długo, ale ze względu na czas antenowy to się trochę skrócę. Po mojej mamie na pewno mam empatię, to wręcz do potęgi entej. Miłość do zwierząt i ludzi, no to bez ograniczenia.
1: Super.
3: Aha, oraz chęć niesienia pomocy. No, dosłownie w dzień i w nocy.
1: Pięknie.
3: A także, to co ważne i fajne dla kobiety, wieczną młodość na mojej twarzy, bo mojego wieku nikt nie zgadnie, bo wyglądam o wiele młodziej niż mój PESEL. I ładnie.
1: Ładnie.
2: Nie wiem, że ci pewnie teraz wielu słuchaczy nie zazdrości. Za te piękne słowa zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet dla mamy, który dostarczy Poczta Kwiatowa. Brawo!
3: Super, świetnie, no, jestem zachwycona. Moja mama to na pewno o wiele bardziej będzie zachwycona, jaka zaskoczona.
1: No słuchajcie, organizujemy tydzień mamy w radiu Złote Przeboje, bo jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy. Mam to po mamie, czekamy na was, na wasze wpisy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
1: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
0: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
1: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
0: A raczej funduszujemy.
2: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
18: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Everlasting Love, Sandra w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry o wiecznej miłości. To jest taki evergreen, czyli wiecznie zielona piosenka, którą kochamy ever, forever i w ogóle. I tylko takie Złote Przeboje dla was mamy i będziemy was nimi budzili jutro, a za dzisiaj dziękujemy.
1: Dziękujemy. W składzie porannym Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, a przed nami ona... Jakby to ładnie ująć, most beautiful girl in the world, czyli Gosia Kościeliak.
2: Sam Prince tak właśnie twierdzi, więc niezwykle mi miło. Skromnym krokiem teraz mimo wszystko zbliżam się do konsolety i zapraszam.

z których talentów miał bez liku, właściwie trudno je zliczyć właśnie. Za 3 minuty będzie godzina 10:00, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w radiu Złote Przeboje, więc serdecznie zapraszamy. Sprawdzimy też prognozy pogody.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
2: Poniedziałkowy przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Krakowa.
4: Paweł Chudzio, Aleksander Miszalski odwołany, Rada Miasta zostaje. Są oficjalne wyniki referendum. W głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta uczestniczyło 29,99 uprawnionych. Próg ważności referendum został przekroczony o 3%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji Referendalnej Justyna Habrajska.
5: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
4: W sprawie odwołania Rady Miasta próg frekwencji musiał być wyższy. Udział w głosowaniu wzięło też niecałe 30% uprawnionych, w związku z czym w tej sprawie referendum jest nieważne. Rada Miasta więc pozostanie. Tymczasem odchodzący prezydent Aleksander Miszalski skomentował wyniki w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Napisał, że przyjmuje ich decyzję z szacunkiem i zaapelował, żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Co dalej po odwołaniu prezydenta? Kto ma szansę zastąpić Aleksandra Miszalskiego? O tym za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
4: Rzut oka na pogodę, która dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna. Kolejny ciepły i słoneczny dzień w Krakowie. Choć chmury są, ale nie groźne, bo z tych chmur dziś nie będzie padać deszcz. Za to temperatura cały czas idzie w górę. No i dzisiaj w Krakowie maksymalnie nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy nadal dosyć wysokie, a powietrze na szczęście w normie.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
2: No mamy poniedziałek, ja wiem, że już nasza ekipa poranna wielokrotnie starała się rozchuśtać ten dzień i mam nadzieję, że tak jest, tym bardziej, że to piękne przedpołudnie majowe.
6: Radio Złote Przeboje.
2: No to teraz możemy razem sobie ponucić albo pośpiewać na całe gardło, jeśli ktoś może, że mój jest ten kawałek podłogi i do pewnie 14, 15, 16, 17 w wielu przypadkach dziś on będzie nasz. Ten kawałeczek podłogi. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 10. Tina Taran śpiewała. Czytałam wczoraj o przeróżnych ciekawych przesądach w różnych zawodach, w różnych profesjach. Podobno swoje przesądy mają na przykład urzędnicy, mają też je pracownicy fizyczni. Słyszałam, że w biurze na przykład należy unikać zajmowania miejsca tyłem do wejścia. Lepiej też unikać picia kawy w filiżance ze spodkiem, bo gdy się wyleje na spodek, to pech zapewniony. O tym w ogóle nie słyszałam. Ponoć każdy budowlaniec na przykład wie o zawieszaniu wiechy, a nie każdy o chowaniu w ścianach domu budowanego monet, gazet, skorupek od jajek. Ponoć niwelują złą energię. Potwierdzacie? Jakie macie swoje przesądy w waszym zawodzie? To jest bardzo ciekawe. robota@złoteprzyboje.pl, bo to oczywiście robota, nie zając. Oddam po 12, bo do 12 czekam na wasze telefony lub maile za najciekawszą odpowiedź. Z radością taki piękny, porcelanowy, biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 30. Czy macie jakieś swoje przesądy w waszym zawodzie?

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
15: Ech, ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
14: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
15: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
14: A raczej funduszujemy.
16: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
0: Reklama.

0: 4 maja miała urodziny. I właśnie w swoje urodziny 3 tygodnie temu rozpoczęła swoje programy w Radiu Złote Przeboje. W niedzielę od 12 do 14 jej autorski program. A codziennie o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada tak pięknie, zajmująco, specjalnie dla Was o kolejnych swoich wielkich przebojach, o ich historii i o tym, co czuła, kiedy je tworzyła. Beata Kozidrak, zespół BAIM. Beata Kozidrak dzisiaj również o 12.30 opowie o kolejnym swoim ogromnym przeboju z lat 80. lub 90. Posłuchajcie, żeby przekonać się, który to tym razem będzie przebój. No a ja będę czekać razem z Wami.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Carrefourze?
1: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już od pierwszego roku świetnie się bawiłem. Następne 4 lata, jak tutaj chodziłem, to zawsze miałem gwarancję, że super się będę bawić. I myślę, że to jest super właśnie, że nie musiałem się martwić o to. I to jest takie gwarantowana dobra zabawa. Po prostu wpisujesz się i jedziesz i jest super.
4: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
7: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
17: Reklama.

0: Robota nie zając, więc nawet jeśli jesteśmy w pracy, to króciutko możemy porozmawiać. Dzisiaj pytałam was o to, czy macie jakieś przesądy związane z waszą pracą, w waszym miejscu pracy, związaną z waszym zawodem. Dzwonicie.
1: Dzień dobry, z tej strony DJ Marcin. U mnie największym przesądem jest klątwa pierwszej piosenki. Jeśli ktoś poprosi o wielki hit na samym początku imprezy, to wiem, że to pocałunek śmierci. Parkiet zaraz opustoszeje, a ja będę do rana gonił własny ogień.
2: Witam serdecznie. Z zawodem nauczyciela związany jest taki przesąd, właśnie związany z kubkiem. Są nauczyciele, którzy mają taki swój ulubiony kubek i nie pozwalają nikomu z niego korzystać. Właśnie trochę tak z przywiązania, a trochę z przesądu, że obcy kubek to się równa ciężki dzień.
0: Powiedziałam chwilkę temu, że za najciekawszą odpowiedź dzisiaj mam dla was i przez cały ten tydzień piękny biały kubek, duży z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czyli jeśli to już będzie czyjś kubek, to nie wolno go zamieniać ani pożyczać, bo akurat w zawodzie nauczyciela, według naszej słuchaczki, to może przynieść pecha danego dnia. To też ciekawe, nie słyszałam o tym. Radio Złote Przyboje 22 44 30 albo adres mailowy robota@złoteprzyboje.pl. Jakie macie przesądy w swojej pracy?
3: Robota nie zając.

Wszyscy, którzy w 82 roku, w 1982 byli dzieciakami, pewnie troszkę się bali tej piosenki, a trochę byliśmy nią zafascynowani, przynajmniej w mojej podstawce tak właśnie było. Izabela Trojanowska i Karmazy, Nowa Noc. Za 3 minuty będzie 11. Radio Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Reklama. Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
10: Wiadomości z Krakowa.
11: Paweł Chudzio. Radość przeciwników Aleksandra Miszalskiego.
12: Kraków powiedział dość.
11: Smutek w obozie jego zwolenników. W referendum krakowianie zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Kluczowa okazała się frekwencja, która wyniosła prawie 30% i to oznacza, że referendum jest ważne. Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje, bo tutaj frekwencja musiała być nieco wyższa i nie została osiągnięta. Co teraz? Tymczasowo funkcję prezydenta przejmie sekretarz miasta. W ciągu 7 dni premier powoła komisarza dla Krakowa, a w ciągu 90 dni odbędą się wybory nowego prezydenta. No i ruszyła już giełda nazwisk. Start ogłosił już w mediach społecznościowych były prezes NIK Marian Banaś. Wbrew oczekiwaniom nie poznaliśmy na porannej konferencji PiS kandydata tej partii. Jest prawie pewne, że o fotel prezydenta po raz czwarty będzie się ubiegał radny Łukasz Gibała, który także wspierał kampanię referendalną przeciwko Miszalskiemu. Swojego kandydata Bartosza Bocheńczaka wskazała też Konfederacja. Za godzinę o sportowej fecie na rynku.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
11: Parę słów powiedzmy jeszcze o tym, co w pogodzie się dzieje, a dzisiaj mamy kolejny bardzo ładny dzień w Krakowie. Przede wszystkim ciepły i ta temperatura cały czas idzie w górę. Jeszcze nie osiągnęliśmy maksimum, a to maksimum na dziś to 25 stopni Celsjusza. Więc naprawdę bardzo przyjemnie, słonecznie, pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez deszczu na pewno. Wiatr wieje słaby, czasem może być troszkę mocniejszy, a ciśnienie cały czas mamy wysokie.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
9: Poniedziałkowe przedpołudnie trwa prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje specjalnie dla was. Największe przeboje lat 80. i 90. Robota nie zając. No a o 12.30 nasza ulubiona, ukochana Beata Koźdrak i kolejna z nią rozmowa.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To wina przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
16: Ech, ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
15: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
16: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
15: A raczej funduszujemy.
17: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Jeśli

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Robota, nie zając.
1: Na adres robota@złoteprzeboje.pl Konrad napisał, że u nich w teatrze już od lat 90. za każdym razem działa przesąd, bo dziś pytam o przesądy w pracy, że jeśli aktor upuści tekst na podłogę, nie wolno mu się po prostu po niego schylić i podnieść, musi na niego najpierw nadepnąć lub go przydeptać, żeby nie zepsuć sobie występu. A tak, to z tym się spotkałam. Pozdrawiam mocno wszystkich pracujących w teatrach. Dzwonicie też.
2: Jestem krawcową i moim, powiedzmy, przesądem, no zawsze jak mierzy klient ta sukienkę, którą ja szyję i ja upinam szpilki na niej i wtedy się ukuję, albo przy szyciu stalec, to znaczy, że się sukienka będzie bardzo podobała.
1: O tym nie słyszałam, a to bardzo ciekawe, dziękuję bardzo. Czyli wypada życzyć wszystkim, którzy pracują w krawiectwie, pokucia palców szpilkami. Delikatnie, na szczęście. 2244430. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj piękny kubek Radia Złote Przeboje, biały, porcelanowy. Możecie go zobaczyć na Instagramie, jak się nim cieszę. 2244430. Jakie przesądy macie w swojej pracy?
0: Robota nie zając.

0: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy. Nowy ekspres dla lepszego aromatu. A może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
8: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
7: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
8: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
7: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
15: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Reklama.

0: się dobrze słucha tych rozmów z Beatą Kozidrak codziennie o 12.30 i już 3 tygodnie tych wspomnień, refleksji, zwierzeń Beaty w rozmowie z Piotrem Jaworskim za nami. Teraz 4. tydzień i ostatni, bo przez cały maj Beata jest z nami i ma też swój program w niedzielę od 12 do 14. Autorski, w którym również opowiada niesamowicie ciekawie o swoich największych przebojach. Dzisiaj będzie mówiła o 12.30, a to już niedługo, o jednej z moich absolutnie ukochanych piosenek, bo już dowiedziałam się, o której będzie mowa. Potem po rozmowie z Beatą tej piosenki posłuchamy. No a potem konkurs związany właśnie z muzyką Beaty, albo Bajmu, albo w ogóle szeroko pojętymi latami 80. i 90. naszymi ukochanymi latami w Radiu Złote Przeboje.
1: Cześć, tu Beata Kozidrak. Jeśli znasz ten utwór, to jesteś we właściwym miejscu. Posłuchajmy go razem w Radiu Złote Przeboje.

0: piękna ta melodia i przykleja się w pamięci na kilka godzin czasami. Christopher Cross, Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
3: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
2: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
3: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
2: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
6: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
7: Wiadomości z Krakowa.
8: Paweł Chudzio. Najpóźniej pod koniec sierpnia będziemy wybierać nowego prezydenta miasta. We wczorajszym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Tak mówili o powodach, dla których głosowali za jego odwołaniem.
9: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
10: Kolesiostwo. To było nie do wytrzymania. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
11: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
8: Aleksander Miszalski od jutra oficjalnie przestanie pełnić funkcję prezydenta. Jego obowiązki przejmie sekretarz miasta. W ciągu 7 dni premier powoła komisarza dla Krakowa, a nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. Tysiące kibiców fetowało awans piłkarzy Wisły do Ekstraklasy na rynku głównym. 13-krotni mistrzowie Polski po 4 latach wrócili na najwyższy poziom rozgrywkowy. Biała Gwiazda awans zapewniła sobie już 2 tygodnie temu, ale oficjalna feta odbyła się wczoraj, po ostatnim meczu sezonu z Pogonią Siedlce, który Wisła wygrała 2-0.
7: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
7: Pogoda w Krakowie.
8: Już południe, więc sprawdzamy, jak sytuacja pogodowa w naszym mieście. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, tak dzisiaj będzie przez cały poniedziałek. Do tego ciepło, nawet bardzo, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25 stopni Celsjusza. No i parasole możemy sobie spokojnie odpuścić, bo bez opadów deszczu dzisiaj przez cały dzień. Zresztą jutro też nie powinno padać. Ciśnienie cały czas wysokie.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
12: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
6: Już mamy popołudnie poniedziałkowe, dość szybko płynie czas, jak to w poniedziałek zapracowany i zabiegany i zalatany, ale robota nie zając, więc dosłownie za kilka chwil podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o przesądach w różnych zawodach w naszej pracy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, czy mamy jakieś przesądy w naszej pracy i okazało się, że sporo ciekawych przesądów istnieje.
2: Pracuję w budownictwie i jakbyśmy my nie zaczynali inwestycji, to nie zatrzymamy ich nigdy w piątek. Nawet kierownik zawsze bierze także inwestycje, jak to zaczynamy albo w czwartek, albo w poniedziałek. Nigdy w piątek, to przynosi pecha i nie kusimy losu.
3: Cześć, z tej strony Monika. Pracuję w biurze inżyniera kontraktu. Kiedy tylko powiem spokojnej rady budowy, bo mamy narady, to powiedzenie przed takim spotkaniem z zamawiającym i wykonawcą przedłuża się, pojawiają się spory, więc już z przyzwyczajenia staram się ugryźć w język i nie mówić, że dziś pójdzie nam szybko.
1: Takie przesądy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wasze zwierzenie o przesądach właśnie, a kubek Radia Złote Przeboje, który dzisiaj obiecywałam z limitowanej edycji, powędruje dzisiaj, pozwólcie, do słuchaczki, która opowiadała przed godziną 11, jak to w zawodzie nauczyciela duże znaczenie ma to, czy pije się z własnego kubka herbatę czy kawę, oby nie z obcego, jak powiedziała, oby nie z obcego, bo to może przynieść pecha na cały dzień. No to może właśnie z kubka Radia Złote Przeboje. Ściskam was serdecznie, pozdrawiam i ponieważ jest 12:10, to zapraszam, zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo dosłownie za jakieś 20 minut rozmowa dzisiejsza z Beatą Kozidrak.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Będą kiedyś takie w podręcznikach moje rzeźby, nie? Od plastyki oczywiście, a będą. Na pewno będą.
6: Ja myślę, że będą. Na tych zajęciach jest taki klimat. Dużo ciekawych rzeczy zrobiłam. Fajne prace mi powychodziły. Jest tak, tak swobodnie się czuję. I się pośmieję. I pozastanawiam nad tymi pracami. No, jestem bardzo zadowolona.
7: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
10: 3, 2, 1.
9: W filmie... Zawodowcy. Tylko w kinach.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Reklama.

0: Przepiękna melodia, słynny saksofon Baker Street, a o którym ze swoich wielkich przebojów i której kolejnej pięknej, bo tego nie możemy jej odmówić, melodii teraz będzie opowiadać Beata Kozidrak. Posłuchajmy razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: To jest Maj i to jest Beata Kozidrak. Tak. Jej miejsce w Radiu Złote Przeboje. Stałe miejsce przyznane, przypomnę, na początku tego miesiąca.
3: Tutaj. Tu siedziałam ja.
2: Tak, tu siedzę ja.
3: Tu siedzę jeszcze ja.
2: Siedzę ja. Tak,
3: dla potomnych, żeby to...
2: Napiszemy ci na fotelu z tyłu reżyser. Gwiazda. Opowiadamy historię piosenek. Kolejna piosenka z twojej solowej płyty. Taka Warszawa, teledysk. Ja pamiętam, był kręcony na dachu wieżowca i pamiętam tylko tyle, że...
3: Był w budowie.
2: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
3: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
2: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, to znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
3: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
2: Ojejku, no tak.
3: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach, będziemy tak, co tu się w ogóle odbywa, to w zasadzie. Już powariowali ludzie, nie?
2: Wspaniale.
3: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
2: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
3: Następny
2: zestaw pytań, poproszę.
3: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
2: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
3: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsi. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

minuty przeboje, przed nami teraz Kylie Minogue. W przyszłym roku minie dokładnie 40 lat od jej debiutu, a dzisiaj artystka uważana jest za jedną z najważniejszych postaci światowej sceny pop. Na razie trwają rozmowy co do jej trasy koncertowej w przyszłym roku i kształtują się plany, których ogromną inspiracją jest zakończona jakiś czas temu trasa amerykańskiej supergwiazdy Taylor Swift. I Kylie Minogue chce, podobnie jak jej młodsza koleżanka z branży, zebrać fanów i zabrać ich w podróż przez wszystkie lata swojej kariery. Od debiutu z The Locomotion przez sukcesy z nagrania z Nickiem Cave'em, czy też Can't Get You Out of My Head, aż po najnowsze hity.

0: Tak, widzę, że jest pięknie i mam nadzieję, że wy też to widzicie. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości. W Radiu Złote Przeboje posłuchajmy, co istotnego dzieje się teraz i w Polsce, i na świecie. Dowiecie się tylko w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy też prognozę pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na

0: Serie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
9: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na A4 na Śląsku. Najpóźniej pod koniec sierpnia Kraków wybierze nowego prezydenta. Polskie rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze niż te bez dzieci. Dorota Wertycka. Na początek utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach Mysłowic na Śląsku. Korek na trasie w stronę Wrocławia to po zderzeniu dwóch autokarów, które wiozły dzieci. Nie ma informacji o osobach poważnie rannych, które zostałyby zabrane do szpitala. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Katarzyna Młynarczyk.
10: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
9: Pakiet obniżający ceny paliw prawdopodobnie zostanie przedłużony, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach w Polsce od marca na razie do końca maja. Teraz smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser i scenarzysta i przede wszystkim gospodarz w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji, twierdzą politycy PiSu. Ich zdaniem minister nie panuje nad służbami i nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa. To reakcja na informację o wejściu służb po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. MSWiA odpowiada, że służby zadziałały prawidłowo. Prezydent tymczasem oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki. Oświadczył to szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Kowalski. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i że potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności oraz rozrzutność domowników.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
11: Pogoda.
8: Mamy piękny majowy poniedziałek, dzisiaj dużo słońca w całej Polsce i mamy od 21 stopni w Suwałkach i Koszalinie, przez 25 w centrum, do 27 stopni w Legnicy i Wrocławiu, jutro do 29 na zachodzie Polski.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
8: Dzień dobry, witam po godzinie 13:00, 2 minuty po 13:00, Radio Złote Przeboje, nasze wspólne popołudnie. Największe przeboje lat 80. i 90. Zaczniemy tę godzinę z Michaelem Jacksonem.

0: Ka-ching.
1: A przed nami przebój, do którego inspiracja przyszła niespodziewanie. Jak to inspiracja lubi przychodzić czasem. Jak to bywa w przypadku wielkich przebojów, kontrast między chłodnym, twardym brukiem a miękkością jesiennych liści podobno stał się metaforą, która ostatecznie zaowocowała tytułem Kamień i aksamit. To zestawienie przeciwieństw stało się kluczem do stworzenia tego utworu, który miał poruszać serce słuchaczy, no i porusza do dzisiaj. Znalazł się ten przebój na czwartym albumie zespołu Demono. Abrasax, to był 94 rok. Ten przebój też doczekał się wersji symfonicznej. A czy my doczekamy się dziś konkursu związanego z Beatą Kozidrak i Radyjkami z limitowanej edycji w nagrodę? No jasne. A teraz Demono. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji

0: i na muzeumkrakowa.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
3: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
2: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
3: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
2: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
10: Ech, ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
9: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
10: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
11: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

miłość unosi się w powietrzu, a ponieważ mamy maj, to sprawdźmy, co jeszcze oprócz miłości unosi się w powietrzu, bo mamy początek najdłuższego i najtrudniejszego czasu dla alergików, których mocno ściskamy z Radia Złote Przeboje. Pylą trawy, na przykład tymotka łąkowa i kubkówka pospolita. To czas pylenia dębu i sosny. No to właśnie jej pyłek tworzy ten charakterystyczny żółto-zielony osad, który osiada na meblach ogrodowych, samochodach i wszystkim innym. No i w ciepłym i wilgotnym powietrzu unoszą się też zarodniki mikroskopijnych grzybów. W maju w powietrzu to już widzimy i czujemy. Też są chmary owadów, które są źródłem pożywienia dla ptaków, takich jak jeżyki i jaskółki, czyli po prostu sama radość. Dużo życia. Radio Złote Przeboje, teraz Toni Braxton.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 8000. www.denta-med.com.pl.

0: Nie mogliście się doczekać. My też się nie mogliśmy doczekać. Nie jestem w studiu sama, ale jeszcze wam na razie nie powiem, kto jest ze mną, bo mamy dla was zagadkę. Pytamy o rzeczy związaną z Beatą Kozidrak, jak przez cały maj i wspaniałymi latami 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, numer poda tajemnicza osoba. No i czekamy do godziny 17 na wasze odpowiedzi. O 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę. Jeśli jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź, to podpowiedź tę powie aksamitnym głosem swym Jerzy T. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, ale czekałem na ten moment. No dobrze, słuchajcie. Pierwsza dzisiejsza podpowiedź. Przypominam, do wygrania radio kolekcjonerskie, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Dziś szukamy hasła z kategorii żeglarstwo. To dość obszerny zbiór, dlatego słuchajcie, bo będą podpowiedzi. A jeśli znacie już odpowiedź, dzwońcie 2 2 3

0: Wherever you will go, The Calling i Radio Złote Przeboje w poniedziałek, ale poniedziałek dla mnie straszny, bo nie tylko doskonała muzyka, ale też tylko sprawdzone wiadomości, więc człowiek jest na bieżąco.
1: I to są nawet dobre wiadomości.
0: No bo właśnie.
1: Dobre wiadomości płyną z Paryża, z French Open. Chodzi m.in. o Igę Świątek, ale też o Maję Chwalińską. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz...
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Mamy poniedziałek, jest 25 maja. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
12: Dwoje dzieci w szpitalu po zdarzeniu się autokarów na czwórce. Susza może się odbić na cenach warzyw i owoców. Iga Świątek wygrała pierwszą rundę French Open. Zderzenie dwóch autokarów na czwórce na Śląsku. Podróżowało nimi ponad 90 osób, głównie dzieci. Dwoje z nich trafiło do szpitala, reszta pojechała w dalszą drogę, mówi Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
13: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
12: Policja bada przyczynę wypadku. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, co wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
14: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
12: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. 5 krajów zablokowało pomysł sekretarza generalnego NATO w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy, donosi brytyjski dziennik Telegraf. Mark Rutte proponowałby państwa członkowskie przeznaczyły na ten cel 0,25% swojego PKB. Sprzeciw zgłosiły Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy i Hiszpania. Demokratyczna Republika Konga mierzy się z coraz większą liczbą przypadków wirusa Ebola. Służby medyczne potwierdziły go już u ponad 100 osób, ale jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba podejrzanych przypadków przekroczyła już 900. Cezary Jaszczyk.
15: Światowe agencje mają teraz problem z ustaleniem liczby zmarłych z powodu nowej, rzadkiej odmiany wirusa Ebola, bo to właśnie on w błyskawicznym tempie zaczyna rozprzestrzeniać się po regionie. Według różnych szacunków zmarło od 119 do 220 osób. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost o bardzo wysokim ryzyku epidemicznym dla całego Konga. Władze twierdzą, że wirus może rozprzestrzeniać się m.in. w czasie pogrzebów. Dlatego zakazały udział rodzin w pochówku osób, które zmarły przez ebolę. Na nową odmianę wirusa nie ma dostępnej szczepionki.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Iga Świątek wygrała z Australijką Emerson Jones w pierwszej rundzie turnieju French Open. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. A to nie koniec dobrych wieści z Paryża. Maja Chwalińska wygrała z chińską tenisistką Qinwen Zheng i awansowała do drugiej rundy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Dużo słońca w całej Polsce i ciepło. Prawie wszędzie od 24 do 26 stopni. Na północy od 21 do 23, a nad samym morzem miejscami 16-18 stopni. Bardzo podobna pogoda będzie jutro. To, co jest najpyszniejsze, może być też i zdrowe, a do tego proste w wykonaniu, tak żeby można było to przygotować na piknik w plenerze. Takie właśnie przepisy ma dla nas w tym tygodniu Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, niebawem pierwszy z serii. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego na zdrowie!

Shania Rhimes w Radiu Złote Przeboje nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. W styczniu poddała się zabiegowi oczyszczania krwi z pleśni i mikroplastiku w klinice w Nashville. Koszt takiej procedury może wynosić nawet $45,000. Artystka tłumaczyła, że bardzo dużo wymaga od swojego ciała i dba o nie najlepiej jak potrafi. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia życzymy Lian Rhimes w Radiu Złote Przeboje, wam też i w ramach darmowej terapii. Teraz u mnie Kate Bush.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy Bóg.

0: Tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
7: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
6: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
7: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
6: A raczej funduszujemy.
8: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czekaj na odchusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: Simply Red i Stars i wasze ulubione Radio Złote Przeboje, w którym swój program ma Beata Kozidrak. I to już kolejna runda naszej zabawy, kolejny tydzień, w którym możecie wygrać pamiątkowe radio i zdjęcie z autografem naszej gwiazdy. Za nami już pierwsze, dzisiejsze podpowiedzi.
1: Dzień dobry, witam. Czy chodzi o utwór Teraz płynę, Beaty Kozidrak?
2: Myślę, że chodzi o piosenkę Jezioro Szczęścia.
0: Dziś chodzi nam o urządzenie służące do zmiany kierunku ruchu, które również pojawia się w piosenkach Beaty Kozidrak. 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na telefony. O 17.30 finał zabawy. Odpowiadacie na dwa pytania. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy w zagadce?

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście, oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech. Reklam.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym w tym tygodniu Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, ma dla nas przepisy i smaczne, i zdrowe jednocześnie. Posłuchajcie pierwszego.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu. Złote Przeboje.
3: Dzisiaj proponuję Wam pieczone majowe warzywa z fetą i żurawiną, które również możecie zabrać ze sobą, zjeść na świeżym powietrzu. Sezon majowy to taki sezon grillowy, więc również się sprawdzą jako dodatek do grillowanej kiełbaski czy grillowanego mięsa. Do przygotowania dwóch porcji tych pieczonych warzyw potrzebujecie jedną średnią młodą marchewkę pokrojoną w kostkę, jednego małego batata, no ale możecie go zamienić również dobrze na ziemniaka. Kalarepkę, 3/4 puszki ciecierzycy, bo przecież potrzebujemy jakiegoś białka, które sprawi, że będziemy najedzeni na dłużej. 200 gramów fety, to jest cała kostka, 1/4 łyżeczki pieprzu, garść suszonej żurawiny i 4 łyżki oleju rzepakowego, który świetnie nadaje się do pieczenia. Warzywa oraz odsączoną ciecierzycę przełóż do dużej miski, dodaj olej, dodaj pieprz, dokładnie wymieszaj, wyłóż całość na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, piecz w 200 stopniach przez około 30-40 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko zarumienione. Po upieczeniu dodaj pokruszoną fetę oraz suszoną żurawinę. To jest mój jeden z ulubionych przepisów, bardzo Wam go polecam.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Tak właśnie świat brzmiał lat temu dokładnie 40, a czym żyjemy dziś 25 maja 26 roku, Dorota Wardecka.
1: Właśnie trochę inaczej. Dziś za nami referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta i podobno będą kolejne takie, przynajmniej wnioski o podobne referenda, gdzie, w którym mieście ma być taki wniosek złożony, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 25 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
6: Pracownicy sieci Dino zaczęli 3-dniowy protest. Do Pokrakowie będą kolejne referenda, zapowiadają politycy opozycji. Pierwsze w tym roku miodobranie odbyło się w Białymstoku. 3-dniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
7: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
6: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A jak dodaje wiceminister obrony Cezary Tomczyk?
8: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
6: Politycy PiS-u domagają się dymisji szefa MSWiA. Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
9: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
6: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska. Chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. A więcej o tym prosto z Paryża opowie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
10: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng, i wszystkie cztery Polki, także Magdalena French i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
6: Właśnie odbyło się pierwsze wiosenne miodobranie z miejskiej pasieki w Białymstoku, która liczy kilka uli. Miód zostanie wlany do słoiczków i będzie wykorzystywany do celów promocyjnych. A pasieka powstała jesienią 2019 roku niedaleko centrum przy rzece Białej, wśród łąk kwietnych i pola słoneczników.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
12: Paweł Chudzio, witajcie. Zaczniemy od ciekawej wystawy. Historia jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Krakowa, wspomnienia byłych pracowników i opowieść o miejscu, które stało się symbolem epoki. W czwartek w Muzeum Podgórza odbędzie się wernisaż wystawy Hotel Forum. Na wystawie prezentowane są m.in. zachowane dokumenty administracyjne, fragmenty dokumentacji technicznej oraz wyjątkowa księga pamiątkowa Hotelu Forum, zawierająca wpisy dawnych gości i świadectwa świetności obiektu. Ekspozycja opowiada nie tylko o architekturze i historii miejsca, ale również o pamięci ludzi związanych z hotelem. Wspomnienia byłych pracowników tworzą wielowątkową opowieść o codzienności jednego z najbardziej ikonicznych budynków Krakowa. Teraz zaglądamy do Narodowego Starego Teatru. Tam jutro do zobaczenia najnowszy spektakl Hamlet, a także Panny z Wilka. Z kolei Teatr Przypadków Feralnych zaprasza w sobotę na swój spektakl Z poważaniem Leonard Cohen.
11: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Pogoda.
5: Dzisiaj maksymalnie 27 stopni na zachodzie, Poznań, Szczecin, Wrocław. Jutro tutaj jeszcze cieplej, nawet 29 stopni, a poza tym dziś około 25 stopni, sporo słońca, tylko nad morzem troszkę niższe temperatury. Komu umknęła sobotnia rozmowa Marzeny Rogalskiej, ten niech otrze łzy, będę miał dla was bardzo dobre wieści. Jerzy Telesiński na początek spotkania, Jennifer Lopez.

Country Club i Boy George, którego występ na Eurowizji pewnie nie przejdzie do historii jako wyjątkowo udany, ale u nas tradycyjnie tylko największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego już teraz na naszej scenie duet wyjątkowy Pat Metheny i David Bowie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Reklama. Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
2: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
3: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
2: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
3: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
4: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Rewelacyjny przykład na to, jak pięknie i lekko brzmiały lata 90. w muzyce i La Bouche w Radiu Złote Przeboje, w którym w sobotę odwiedził Marzenę Rogalską Tomasz Jacyków.
1: Co by było, gdyby Coco Chanel teraz zadebiutowała ze swoimi garsonkami?
2: Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. Mówiło się body positive i tak dalej, każdy ma, cieszmy się swoim ciałem i tak dalej, i to będzie piękne i wspaniałe, do momentu, dopóki nie wszedł Ozempik.
1: My Polacy ubieramy się coraz lepiej czy coraz drożej?
2: Logo jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo.
0: Jeśli nie słyszeliście tej rozmowy, to cała calutka, a nawet wzbogacona o dodatkowe smaczki, czeka już na was w formie wideo na naszym YouTubie. Polecam serdecznie.

0: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
16: 3, 2, 1.
15: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dyskonto Beasy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Reklama.

Shakira w radiu Złote Przeboje. Kolumbijska gwiazda zaprezentowała teledysk do utworu Dai Dai, który ma być oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. W projekcie towarzyszył jej nigeryjski artysta Burna Boy, a ich wspólna produkcja już teraz wywołuje naprawdę duże zainteresowanie na całym świecie. W klipie największe gwiazdy światowego futbolu.

0: No i takie tyrurururą i leci sobie ten czas poniedziałek z największymi gwiazdami lat 80. i 90. A punktualnie o 16 wiadomości Dorota.
1: No właśnie, niektóre gwiazdy potrafią wstrząsnąć porządnie. Podczas ostatniego koncertu Metaliki w Chorzowie zatrzęsła się ziemia. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 25 maja, poniedziałek, a na naszej antenie teraz wiadomości i Dorota Wardecka.
15: Będzie śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w gdańskim mieszkaniu. Ceny paliw na początku tygodnia idą w dół. Podczas koncertu Metaliki w Chorzowie zatrzęsła się ziemia. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechała policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
16: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
15: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 96 groszy. A oleju napędowego 6,75 zł. Kraków czekają nowe wybory prezydenckie. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Katarzyna Młynarczyk.
17: Poza wyjątkami nie pojawiają się jeszcze konkretne nazwiska, ale wszystko wskazuje na to, że poznawać będziemy je niebawem. Na razie przedstawiciele różnych ugrupowań odnoszą się do wyniku. Kandydata na prezydenta nie przedstawiła też Koalicja Obywatelska, ale jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Kraków potrzebuje autorytetu i poważnego prezydenta,
18: który połączy różne środowiska.
17: Swoją gotowość do kandydowania jeszcze przed referendum zadeklarował Marian Banaś.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownic w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna notowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
19: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
15: A poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
20: Paweł Chudzia, witajcie. Blisko 200 filmów z całego świata, ponad 100 premier, nowe sekcje programowe, wybitni twórcy i wydarzenia dla publiczności oraz branży. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się od 31 maja do 7 czerwca w kinach oraz online. Tegoroczna, już 66. edycja, odbędzie się pod hasłem Insider, podkreślającym bliskość z bohaterami filmowych historii i próbę zajrzenia w świat drugiego człowieka. W programie znalazło się niemal 200 produkcji z całego świata, w tym ponad 100 premier świata i polskich. Festiwal potrwa w kinach od 31 maja do 7 czerwca, a od 5 do 19 czerwca część wydarzeń będzie dostępna także online. Teraz zerkamy do Tauron Areny Kraków, tam 30 i 31 maja Taco Hemingway, a 7 czerwca kolorowa impreza, Festiwal Kolorów. I jeszcze Ice Kraków na koniec, tam w piątek na scenie 10 tenorów z koncertem Dla Ciebie, Mamo.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Pogoda.
21: W nocy od 9 do 14 stopni, lokalnie na Dolnym Śląsku 15. Chłodniej na Podhalu 8 stopni. Jutro podobnie jak dziś, tylko na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie trochę może popadać. Homeopatia to placebo. Homeopatia jest jak dmuchanie na rączkę dziecka, twierdzą naukowcy. No więc i ja kilka słów na ten temat będę miał dla was dzisiaj o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie!

0: To oczywiście grupa Roxette, której będziecie mogli słuchać na naszym wyjątkowym radiu z limitowanej serii, to którą wprowadziliśmy z okazji programu autorskiego Beaty Kozidrak, która dołączyła do naszego zespołu w radiu Złote Przeboje. Jak wygrać takie radio, a do tego jeszcze zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak? No, trzeba odgadnąć zagadkę. Oto trzecia dzisiejsza podpowiedź. Jakiego hasła szukamy?
1: Śpiewam w Białej Armii, że nim jesteś. Myślę, że już wiesz, jakiego słowa szukamy.
0: 2 2 4 4 3 0 do 17 czekam na dwie odpowiedzi. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i jak brzmi hasło, o którym mówiła Beata Kozidrak? O 17.30 mam nagrody.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.

0: Ile masz lat? To niedyskretne pytanie zadaje Urszula w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów na temat homeopatii.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało niedawno nowe badanie, z którego wynika, że homeopatia to zwykłe placebo. Eksperci pracowali nad badaniem 15 lat. Badanie wskazuje również, że leki homeopatyczne mogą być szkodliwe. Mówimy o szkodliwości chemicznej, bo jeśli lek homeopatyczny jest, powiedzmy, odpowiednio przygotowany lub wystarczająco rozcieńczony, gdy nie ma w nim nawet cząsteczki substancji czynnej, a zatem jest po prostu czystą wodą, no to jest dokładnie tak samo szkodliwe jak czysta woda, którą normalnie spożywamy. Niestety bywało tak również, że niektóre firmy produkujące leki homeopatyczne nie stosowały się do zasad homeopatii i pozostawiały w nich pewne substancje. Problem polega na tym, że substancje, które rozcieńczają, są często dość toksyczne. Jeśli wam coś dolega, najlepiej udać się do prawdziwego lekarza.
1: Dobrze wiedzieć.
2: Arriba.

0: Drzewo. Od wieków jest symbolem życia, wzrostu i odradzania. Zapraszamy od 31 marca do kamienicy Hipolitów na pokonkursową wystawę drzewek emausowych. Inspirowane naturą i krakowską tradycją Wielkanocy. Drzewka dziecięce, młodzieżowe i rodzinne. Zagłosuj do 31 maja na Twoje ulubione drzewko w plebiscycie publiczności. Odwiedź wystawę drzewek emausowych w kamienicy Hipolitów. Więcej informacji na muzeumkrakowa.pl.
1: Byłam na teatr taniec i to było mega, mega zarąbiste. Szczególnie ludzie, jakby ludzie i kadra. Najlepsza kadra, jaką kiedykolwiek poznałam. Zajęcia też były mega, mega fajne. Jakieś były różnorodne w ogóle wszystko było.
2: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
13: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wtorek z bardzo ładną, słoneczną i ciepłą pogodą w całej Polsce i tak będzie do końca dnia. W nocy też padać nie powinno i ma być dość ciepło. Jutro z kolei nawet do 30 stopni na krańcach zachodnich. Pod wieczór na północy możliwe burze i przelotny deszcz. To jutro. A teraz uwaga na autostradzie A4 na odcinku węzeł Sędziszów Dębica Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery i utrudnienia w stronę Krakowa.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. No i DJ Bobo już niebawem na żywo. W piątek 19 czerwca o 20 w łódzkiej Atlas Arenie. No to pamiętajcie, że ja mam w Radiu Złote Przeboje dla was 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90.

0: Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka słów na temat tego, co dzieje się w tej chwili, będzie mieć dla was za chwilę Dorota Wardecka.
1: No, mamy informację sprzed chwili. Wypadek na torach w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. Jak długo mogą potrwać utrudnienia? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Dom to nie hotel. Ty nie jesteś wszyscy. No i mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić.
4: Jutro z okazji Dnia Mamy zbierzemy wszystkie matczyne teksty, których sami zaczęliśmy używać.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 25 maja. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
13: Ciężarówka zderzyła się z szynobusem w Wielkopolsce. Jedna osoba nie żyje. Czechy ostrzegają przed atakiem ze strony Rosji na państwo NATO. Rekord ciepła padł w Wielkiej Brytanii. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych w zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Z ciężarówką zderzył się pociąg relacji Roguźno-Poznań, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
14: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
13: A po jej zakończeniu na miejscu tragedii pojawi się policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie prowadzi na razie przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
15: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność.
13: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie został wpisany na listę wrogów Rosji. Rosyjskie MSZ tymczasem zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd. Komunikat Moskwy zapowiada metodyczne uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określa Rosja, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w zeszły piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę. Służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami, a teraz celem numer jeden jest znalezienie sprawców fałszywych alarmów. Maciej Kluczka.
16: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
17: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
16: Opozycja nie chce jednak pamiętać, że także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Teraz w kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alert.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Słonecznie i ciepło dzisiaj w większości kraju od 21 do 26 stopni, nad samym morzem nie więcej niż 18. Jutro podobnie. Na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie jednak przydadzą się parasole. Słuchajcie, no to już za chwilę, za moment w Radiu Złote Przeboje. Nagrody w związku z tym, że swój program autorski na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Jak wygrywamy nagrody? Jakie to nagrody? Jeśli jeszcze nie słyszeliście, wszystko możecie sobie sprawdzić na złoteprzeboje.pl i zostańcie ze mną, bo oddzwaniam z nagrodami już za moment.

Izabela Trojanowska prawie została zakonnicą, a to dlatego, że w młodości śpiewała w chórze katedralnym i pomagała siostrom zakonnym, co bardzo jej się podobało. Mało tego, pierwszy znaczący sukces muzyczny Izabela Trojanowska odniosła w 71 roku, wygrywając nagrodę Maksymiliana Kolbego na festiwalu Sacrosong. I teraz uwaga, wyróżnienie to wręczył jej osobiście ówczesny kardynał Karol Wojtyła. I takie właśnie mamy gwiazdy w Radiu Złote Przeboje.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
6: Wyobraź sobie zawsze.

0: Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
2: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
1: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
2: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
1: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Let the sun goes down on me. Tak zaśpiewał Nick Kershaw. A co mi powie Julia, która chce wygrać nagrody? Cześć Julia, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kochasz słuchać Radia Złote Przeboje, słuchasz go najczęściej w pracy, zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Ja pracuję jako dostawca, także w aucie cały dzień słucham od małego. Wujek we mnie zaszczepił tą miłość i tak mi zostało.
0: Beata Kozidrak, lubisz piosenki Bajmy?
1: Bardzo lubię, tak.
0: Cudnie. Jeszcze nie masz autografu, Beaty Kozidrak, zdjęcia radia nie masz. Przyda się.
1: Nie, nie mam.
0: No to już prawie masz, tylko powiedz, jak brzmi hasło, którego dzisiaj szukamy.
1: Ster.
0: No tak. I proszę bardzo, dziewczyna, która zawodowo trzyma za ster, słucha Radia Złote Przeboje, zgarnia nagrody. Julia, gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trochę nie wierzysz, że się udało, co?
1: Troszkę tak, bo już kilka dni się głowiłam. Słuchałam czasem, w końcu zgadzam.
0: Bardzo się cieszę. Pozdrawiam cię serdecznie, szerokości życzę i dobrego odbioru Radia Złote Przeboje.
1: Pozdrawiam również, dziękuję.
0: Cześć, do usłyszenia. A kolejne nagrody, chociaż powiem wam na ucho, że już nie za dużo nam ich zostało, jutro. Słuchajcie od samego rana Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Po ciepłym i suchym poniedziałku czeka nas pogodna i bezdeszczowa noc. W nocy na termometrach od 11 do 14 stopni, a jutro zdecydowanie cieplej, bo na południu do 27, a na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku do 29, nawet do 30. Tymczasem na Mazowszu teraz na trasie S8F między węzłami Głębocka-Mariwilska zderzenie dwóch ciężarówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5

0: What a Feeling i Flashdance, Irene Cara w Radiu Złote Przeboje. Ja myślę, że wiesz co, Tomek, to jest fantastyczna piosenka na tę porę poniedziałku, kiedy już tak prawie wszystko mamy ogarnięte, prawda?
1: Tomek, no tak, no tutaj nóżkę chodzi, proszę bardzo, chodzi, no, nóżkę jest, przynajmniej moja, chociaż nie wiem jak twoja.
0: Moje obie, bo ja już za chwilę wstaję i wychodzę, ale ty zostajesz. I co będzie dla słuchaczek i słuchaczy Radia Złote Przeboje?
1: Proszę bardzo, koperta jest, a w niej na pewno bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits.
0: I na razie więcej nie powiemy, ale niech wszyscy miłośnicy muzyki zespołu Dire Straits z nami zostaną koniecznie.

I takie kawałki lubimy, pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, no tym bardziej, że wygląda na to, że w temacie pogodowym same dobre wiadomości, żeby nawet nie powiedzieć bardzo dobre. Jutro na termometrach miejscami nawet 30 stopni. Gdzie możemy spodziewać się takich temperatur? Cierpliwości, za chwilę wszystkiego się dowiemy.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
3: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
2: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
3: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
10: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
9: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
10: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
9: A raczej funduszujemy.
11: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
12: Właśnie minęła 18, a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kombat Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny French. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawioną z trójką Iga Świątek. Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0, a Świątek Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta. Nagrody dla najlepszego strzelca Ligi Europejskiej w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek. Drugie miejsce zajął Norwek Erling Haaland z Manchesteru City, który strzelił 27 goli.
13: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
16: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
17: Pogoda.
12: W nocy bezchmurnie, na termometrach od 11 do 14 stopni. Jutro w dzień sporo słońca, tylko miejscami w rejonie Suwałk, a także Szczecina. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu i 20 w Suwałkach i Białymstoku. Przez 25 w centrum do 30 na zachodzie.
16: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
12: 30 stopni, jak ja na to czekałem. Dobrze, czekaliśmy też na kolejne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów muzyki Dire Straits. Za chwilę wszystko wyjaśnię, a muzyczne plany dopisują. Za kilka minut maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. A teraz rozważania z cyklu Co by było gdyby. Gdybyś ty był kobietą, a ja mężczyzną. Nad tym zastanawiać się będzie Bonnie Tyler.

Maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem bardzo dobre wiadomości koncertowe dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits. No więc tak, Sułtani Swingu, Money for Nothing czy Walk of Life, a także oczywiście Brothers in Arms. Piosenki, które są hymnami pokolenia, a na pewno są ponadczasowe. Możecie je usłyszeć ponownie i to w niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Dire Straits symfonicznie, czyli tak, Kuba Badach, ceniony gitarzysta Marek Napiórkowski oraz Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania. No i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na pytanie, bardzo proste. Kocham muzykę zespołu Dire Straits, bo... Najciekawsze Wasze uzasadnienia doczekają się prezentów w postaci biletów. 22 4 4 3 0.

0: Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, czyli artysta, który stoi za takimi płytami jak Abbey Road, Beatlesów czy Dark Side of the Moon, Pink Floyd. No, czego chcieć więcej. Poniedziałkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Various Monks. Kasia Stankiewicz nie tak dawno u nas gościła. No i kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz o fenomenie lat 90. No i Kasia ma na ten temat pewną teorię.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: No to zanurzmy się w takim razie muzycznie w latach 90., zanim zrozumiesz.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Human League w Radiu Złote Przeboje. Dawno nie słyszeliśmy się też z dzisiejszymi gośćmi programu Cała Muzyka. Kto nas odwiedzi po 20? No, mam dzisiaj dla was miłą i to podwójną niespodziankę. Za chwilę wszystko wyjaśnię.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
3: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
2: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
3: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Krok, dół, głowa.
10: W Kamporcie jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolona. Koleżanki chciały, a nie chciały jechać też same, więc stwierdziłam, dobra, pojadę, zobaczę jak będzie. I jest fajnie, uczymy się tańczyć i dzisiaj o 20 mamy występ.
11: Kamport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
25: 3, 2, 1.
24: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
26: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
28: Dziś padać nigdzie nie powinno, podobnie w nocy, jutro natomiast pod wieczór. Burze możliwe na północy i na zachodzie, a zachodnia Polska jutro będzie najcieplejsza, 29 nawet do 30 stopni, 27 na południu, poza tym od 23 do 26. Uwaga, w Małopolsce do 80 na godzinę trzeba zwolnić na A4 między węzłami Bochnia, Brzesko. Nie rozpędzajcie się tu, do 6 rano będą tu trwały prace drogowe, drogowcy będą zajmować jezdnie naprzemiennie.
21: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: No tylko on tak potrafił. Michael Jackson w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj po 20 w programie Cała Muzyka. Obiecałem niespodzianki i to podwójne. Proszę bardzo, no podwójna będzie. Bracia Golec, którzy zresztą wiele razy u nas gościli. I kiedyś, pamiętam, udało nam się porozmawiać na temat koncertowych wpadek, jakie im się przytrafiły w trakcie kariery. No, było tego trochę.
1: To wiele było takich koncertów. Pamiętam, jak graliśmy w tym barku i przyszła potężna ulewa. To było w takim amfiteatrze. I w przeciągu pół godziny taki był mocny opad deszczu, że dosłownie jest gdzieś pół metra wody się nazbierało tutaj, gdzie stoją kolumny, całe nagłuszenie. Normalnie zaczął kopać prąd. Ludzie musieli się wynosić. My, że tak powiem, za każdym razem, kiedy zbliżaliśmy się do mikrofonu, to mikrofony wszystkie kopały. No były przebicia jakieś takie. Wiem, że część głośników się popaliło wtedy.
0: O koncertowaniu na pewno dzisiaj też porozmawiamy. Bracia Golec dzisiaj, przypominam, w programie Cała Muzyka tuż po godzinie 20.

0: Tak muzycznie brzmiał koniec lat 80. Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór w programie Cała Muzyka jeszcze między innymi zespół Kombi. Tak przy okazji na pewno będę miał bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów. Pojawi się też Baim, no i nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. W końcu codziennie Beata Kozidrak opowiada w Radiu Złote Przeboje o swoich największych hitach lat 80. i 90. Trochę sobie wspominamy, mimo że Beata Kozidrak przyznała, że oglądać się za siebie raczej nie lubi.
1: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja, ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
0: A przy okazji, jeżeli jeszcze nie widzieliście wywiadu Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak, no to gorąco zapraszam na naszego radiowego YouTube'a.

0: to wina, przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
12: Reklama.
13: Przed nami poniedziałkowy wieczór, właśnie minęła 19, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek French Open w wykonaniu polskich tenisistów. Hubert Hurkacz wygrał dziś z Hiszpanem Jaume Munarem w 4 setach. Wcześniej Iga Świątek pokonała gładko Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenjiang. W niedzielę do drugiej rundy awansowały Magdy, Frenchy Linet, a jutro jeszcze Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mundial. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala.
13: Pogoda. Jutro w dzień sporo słońca, tylko miejscami w rejonie Suwałk, a także Szczecina. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu i 20 w Suwałkach, przez 25 w centrum do 30 na zachodzie. I tak będzie jutro, w nocy bezchmurnie, a na termometrach od 11 do 14 stopni. No, jeżeli 30 stopni jest pod koniec maja gdzieniegdzie, to strach pomyśleć, co się będzie działo w czerwcu. W czerwcu na pewno koncertowe wspaniałości dla fanów muzyki zespołu Dire Straits, koncert Dire Straits symfonicznie w Poznaniu. Jeżeli na jednej scenie spotykają się takie nazwiska jak Kuba Badach, Krzysztof Herdzin czy Marek Napiórkowski, no to może być tylko wspaniale. Bilety mam i za chwilę przypomnę, jak je zdobyć.

To jest posiadaczka jednego z najpotężniejszych głosów chyba w całej historii muzyki, Anastasia w Radiu Złote Przeboje. Co u niej słychać? No, jeszcze w tym roku wystąpi w Polsce w październiku na Torwarze. A skoro o koncertowych sprawach mowa, no to przypominam, dzisiaj mam dla Was bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Muzyka zespołu Dire Straits w orkiestrowych aranżacjach na scenie Kuba Badach, Krzysztof Herdzin czy też Marek Napiórkowski. Te nazwiska gwarantują najwyższy poziom, no a takie kompozycje jak Walk of Life, Man for Nothing czy Brothers in Arms, no to przecież znamy i kochamy wszyscy. No właśnie, za co kochamy muzykę zespołu Dire Straits? O to dzisiaj Was pytam. Automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Na pewno przed 20 będę miał dla autorów najciekawszych odpowiedzi bilety. Koncert 15 czerwca w Poznaniu.

0: cel. Może się rozczarują, może w ogóle im się to nie spodoba. Dziś wiem, że oni są życzliwi i naprawdę chcą tego słuchać. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk.
1: Tyle Maggie Reilly. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje M People, a teraz pięknie po polsku. Koniec lat 80. Andrzej Zaucha.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
6: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
5: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
6: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
15: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
16: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
16: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: muzyczny fenomen, muzyczna legenda, zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Ciekawe tak swoją drogą, czy panowie zastanawiają się, kiedy to minęło 50 lat na scenie. Już w najbliższy piątek koncert Królowie Życia. W czasie tego koncertu Radio Złote Przeboje wręczy zespołowi Kombi pamiątkowe złote płyty. A sam koncert, no to będzie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przetrwała ponad pół wieku. No, chociaż kiedy rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, zapytałem go, czy panom zdarza się pokłócić. No i owszem, tak?
1: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać. Tak sądzę.
0: Tyle Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi. Teraz Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie do Poznania.

0: Wielkimi krokami zbliża nam się strefa gości programu Cała Muzyka. Już po 20 zespół Golec Orkiestra. No a teraz to, na co czekają wszyscy fani muzyki zespołu Dire Straits. Obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Czyli tak, muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, czy też Marek Napiórkowski, czyli muzyczna pierwsza liga. No i kompozycje, które znamy doskonale. Money for Nothing, Brothers in Arms, czy też Walk of Life. Kompozycje, które znamy, no i z którymi mamy niezwykłe wspomnienia.
1: Dzień dobry, z tej strony Marta. Jak tylko usłyszałam o koncercie, przyszło mi na myśl wspomnienie wczesnych lat młodości, czas spędzony z przyjaciółmi, tańce przy utworach tego zespołu. Bardzo mi się zrobiło ciepło i wróciły wspaniałe wspomnienia. Kocham utwory, są niezniszczalne i powodują pojawienie się łzy w oczach.
0: No to już wiadomo wszystko. Wręczam podwójne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie do Poznania. Bilety na pewno jeszcze się pojawią w programie Cała Muzyka.

0: Wołowina, przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Reklama.
11: Właśnie minęła 20, a to oznacza, że czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Golec Orkiestra, a dokładnie, uwaga, Edyta Golec i Łukasz Golec. Czy to 1/4, czy może mniej zespołu Golec Orkiestra? Już za kilka minut postaramy się odpowiedzieć na nurtujące niektórych pytanie, ile golców jest tak naprawdę w zespole Golec Orkiestra. A liczyć będzie Wojtek Babiarczyk, który dzisiaj podejmuje gości programu Cała Muzyka.

0: Wieczorową porą gwiazd muzyki na pewno nie zabraknie w Radiu Złote Przeboje. To teraz w programie Cała Muzyka w studiu. Witam Edyta i Łukasz Golec, czyli chyba taka 1/4 zespołu Golec Orkiestra.
1: 1/2 powiedzmy, no bo to dobrze, Paweł dzisiaj nie ma.
2: 1/4,
1: czy golców Golec Orkiestra jest dosyć sporo, bo jest kilku na scenie, czyli konkretnie 3, bo Łukasz Golec, Paweł Golec i Edyta Golec, a poza sceną, no to jest tak zwani golcowie wspierający, czyli Rafał Golec, Stanisław Golec, Kasia Golec, druga Kasia Golec, no i tutaj...
2: Jeszcze była Dorotka Golec.
1: Jeszcze Dorotka Golec, no także tutaj...
2: Golców cały tłum.
1: Także my tu tak rodzinni się trzymamy, ale dzisiaj reprezentacja w postaci właśnie Edytki i Łukasza.
0: Krótko mówiąc, rodzinna formacja, 27 lat chyba już minęło, prawda? Od debiutu waszej pierwszej płyty.
1: Od wydania Lornetki i Crazy is my life, także no nie wiadomo kiedy to przyleciało, no ale my się nic nie zmieniamy.
2: Muzyka cały czas cieszy.
1: Tak.
3: Muzyka konserwuje.
1: No. To jeszcze jak? Możemy na ten temat coś tej...
2: Nie wchodźmy w te tematy lepiej.
3: Chyba nie, bo do 22 jeszcze trochę czasu nam pozostało. Tak. Słuchajcie, czy po tylu latach na scenie macie jeszcze z tego wielką radość?
1: Mamy radość i śpiewania, i tworzenia, i pisania, i komponowania, to jest w ogóle fantastyczna rzecz.
2: I cały czas te pomysły się rodzą, cały czas nowe projekty się rodzą, współpracujemy z młodymi i fajnymi też producentami, którzy też nas w tym wspierają. I też to jest fajne, bo właśnie to młodsze pokolenie, w sumie pokolenie na dobrą sprawę już naszych dzieci, z którymi współpracujemy właśnie z tymi producentami, oni też zupełnie inaczej się patrzą na naszą twórczość, na nasze podejście do muzyki. No jest to mega inspirujące właśnie taka praca w studiu właśnie z nimi. I ta piosenka Masz jak ja właśnie powstała głównie tutaj z Bartkiem Marszałkiem i z Piotrkiem Zborowskim.
0: O tej nowej waszej piosence porozmawiamy już za kilka minut, a ja na początku chciałbym zadać pytanie, które powinno tak naprawdę pojawić się na koniec rozmowy. Czy macie jeszcze jakieś marzenia, które są niespełnione, a związane z muzyką?
2: No tych marzeń jest myślę sporo. Różne projekty, przede wszystkim z zagranicznymi, zderzenie właśnie takich kultur z innej strony świata. Gdzieś tam chodzi nam to po głowie, no ale no doba ma tylko 24 godziny i ciężko ją tam rozciągnąć. Ale myślę, że chłopaki tutaj cały czas tam pracują.
1: Marzeniem na pewno jest to, żeby te piosenki, które się tworzy, które się wydaje, trafiały do szerokiego odbiorcy. Żeby z tymi piosenkami ludzie się utożsamiali, bo to jest jakby fenomen w ogóle tego naszego zawodu. No, i tak też się stało z wieloma piosenkami, które państwo znają gdzieś tam, bo to spotykamy się na różnych imprezach i ktoś mówi, słuchajcie, to jest piosenka, wypisz, wymaluj o tym, co ja robię. Na przykład tak było z piosenką Ściernisko, gdzie prawda, no, gramy na różnych otwarciach, nie wiem, czy banków, czy mostów, czy jakichś dróg, czy jakichś firm, fabryk. Po prostu przychodzi prezes, mówi, to jest, tutaj nie było nic, było łyse pole, dziś mamy wow, to co mamy. No i takich różnych piosenek w takim charakterze jest wiele, z którymi tak jak powiedziałem, po prostu ludzie się utożsamiają. Jakby to jest najpiękniejsza rzecz w naszym, no, w naszym zawodzie. Także pisząc coś w górach, bo mamy studio w górach cały czas, studio Golec, fabryki. Nie, jakby jest
2: Obok.
1: Trzeba przez garaż przejść. Zamyśle architekta, to studio miało być, już tak powiem, piwniczką na wina, ale tak się no nie stało. Wina są w innym miejscu, a tam jest w sposób zawodowe studio, gdzie realizujemy swoje pomysły i że tak powiem, no i cóż, i tam powstają piosenki Golec Orkiestra.
0: Wy jako zespół Golec Orkiestra od wielu lat współpracujecie z młodymi artystami. Powiedzcie mi, jaki artysta najbardziej was zaskoczył i jaki projekt?
2: Myślę, że bardzo taki dla nas budujący, inspirujący, na pewno piosenka Górą Ty, którą mieliśmy przyjemność współpracować z BDOS-em. Ona nam też, znaczy w sumie nawet to się zaczęło od Janosika. Janosik był taką pierwszą piosenką, którą w sumie zderzyliśmy się z totalnie innym światem, właśnie z tym światem, no wiadomo, rapowym, tak, hip-hopowym, ale pokazało nam też, jak dzisiaj świat w ogóle młodych ludzi, jak oni pracują, jak oni tworzą muzykę, na jakich komponentach pracują, bo od tej takiej technicznej jakby strony mieliśmy przyjemność to sprawdzić i zobaczyć. co nas mega zainspirowało i myślę, że w ogóle, wiesz, no wszystko ewoluuje. My też ewoluujemy jako ludzie, jako artyści, ale ta muzyka też nie może być tak, że ona gdzieś tam stanęła i już nigdy nie zrobimy drugiego ścierniska takiego samego, nie?
1: To... Dlatego ja bym tego tak nie zakładał, że nie zrobimy.
2: Znaczy może zrobimy, ale wszystko, nie ścierniska. Może, to już będzie
1: wszystko może człowiek zrobić, na co ma tylko ochotę. Ja powiem o tych właśnie młodych artystach. To było tak, że pisząc te piosenki nie wiadomo, gdzie one trafiają. I tak było w przypadku współpracy z BDOS-em i z Kubi producentem, gdzie właściwie piosenka Janosik, no bo to trzeba zacząć od tego, że BDOS ma tyle lat, ile Goles była orkiestra. On jako mały BDOS-ik jeździł ze swoją mamą, tak, Borys, mieszkający w Bydgoszczy, jeździł ze swoją mamą, która pracowała w firmie handlowej. Mają Tico, oczywiście to był samochód Tico z kratką z tyłu, czyli tak zwana fura, jak to się mówi, transportowa na ale i mieli kasety Golców, no i po prostu na okrągło maglowali te kasety w tym, że tak powiem.
2: Mama bardzo lubiła.
1: Tak, no i BDOS znał wszystkie piosenki na pamięć i to było jego marzenie, żeby coś kiedyś z tymi Golcami zrobić. No i tak też się stało, że zaprosili nas do piosenki Janoś, czyli właśnie, którą współprodukowaliśmy z Kubim producentem, chłopakiem, który pochodzi z Wadowic. Też robi z wszystkimi raperami w tym kraju bardzo fajne, że tak powiem, piosenki. No i później oczywiście my zaśpiewaliśmy jakby w ich projekcie i oczywiście trzeba było zrobić jakby manewr w drugą stronę, czyli my zaprosiliśmy tutaj do piosenki, którą produkowaliśmy z Gromim właśnie, no i BDOS zarapował swoją część, no i to było też takie mocne zjawisko i zderzenie wielu kultur, wiele estetyk takich muzycznych, które do tej pory, że tak powiem, były pozamykane, jeżeli chodzi o taką współpracę między sobą. No ale tutaj się udało stworzyć to naprawdę fajny utwór, który trafia też do młodego pokolenia. Poprzez to Goles Orchestra stała się mega popularna właśnie wśród młodzieży, do czego efektem są teraz te koncerty na Juvenaliach, gdzie się pojawiamy. Autentycznie młodzież śpiewa te piosenki, zna, to jest w ogóle dla nas też fenomen, że ta piosenka nie te utwory nie trafiają w próżność, tylko one po prostu sobie żyją, no nie wiadomo gdzie, w jakim miejscu ktoś...
2: Ale wiesz, ale też trzeba dodać bardzo fajną współpracę, że mieliśmy z Kamilem Bednarkiem w zeszłym roku.
1: A to tak,
2: z piosenką Kocham chwilę, nie?
1: Wiele, tak.
2: Kocham chwilę i też producentem był młody absolwent również Bielskiej Szkoły Muzycznej.
1: No właśnie.
2: Dawid Broszczakowski.
1: Broszczakowski.
2: Także inspirujemy się nawzajem, tak? Oni gdzieś tam zmierzają się z tą naszą, trochę można powiedzieć, legendą, z tym naszym dorobkiem. Coś inspiruje i na pewno teksty tych naszych piosenek sprzed tych 20 paru lat są cały czas aktualne i są cały czas jakby inspirują też tych młodych ludzi. Przecież ja też byłam ostatnio naprawdę bardzo zaskoczona, między innymi na Juvenaliach, jak młodzi śpiewają Pędzą konie.
1: A to w ogóle wszystko.
2: To jest tak miłe. To jest naprawdę, serce rośnie. Mega wdzięczność. Nie?
1: No człowiek wydał tych piosenek sporo i to tak właściwie też jakby te piosenki trafiały pod różne szczeje. No. I w Polsce, i za granicą, bo przecież zespół Goles Orchestra cały czas bardzo dużo koncertuje i to właściwie to tak to jest, że ktoś się zrobi dobrze jakąś rzecz, no to później ona procentuje. No.
0: Zespół Goles Orchestra, specjalny gość programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja do rozmowy. Powrócimy już za moment, zatem zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a cały czas razem ze mną w studiu Edyta i Łukasz Golec. Jak ustaliliśmy, 1/4 zespołu Golec Orkiestra. Wy macie tą świadomość, że wasza muzyka, tak jak muzyka takich formacji jak Budka Suflera czy zespół Lady Punk, łączy pokolenia?
1: Wiesz, to tak, my to widzimy na koncertach, jak właśnie tak, w pierwszym rzędzie stoi babcia z wnuczkiem, nie? Tak. Przy barierkach. To jest tak czasem urokliwe.
2: I wnuczek się cieszy i babcia się cieszy. Tak, wszyscy się cieszą.
1: No i to starsze pokolenie zbiera na tych młodszych i to tak przychodzi z pokolenia na pokolenie. I jest to fenomen. Jakby, wiesz, my tego nie robimy jakoś świadomie. To się samo dzieje poza nami. No i tylko czujemy jako artyści wielką wdzięczność, że tak jest to nam dane, nie?
2: No, po prostu utworami to jest jedna wielka loteria. Co się stanie hitem, co się hitem no nie stanie, co się stanie hitem po iluś latach, bo znamy takie przypadki, że pojawił się utwór, nikt temu nie był zainteresowany, a ktoś na nowo odświeżył ten numer i po 10 latach wow, no wszyscy znajomi śpiewają i kochają. Także tutaj no po prostu robimy swoje, tworzymy, to nas cały czas cieszy przede wszystkim i cały czas to nas też jakby motywuje, bo widzimy, że no że po prostu te piosenki trafiają w konkretne przestrzenie do konkretnych społeczności, do konkretnej publiczności, która identyfikuje się z tymi utworami. To jest jakby najpiękniejsza rzecz w tym zawodzie, czyli
1: w tej naszej pasji.
2: W tej naszej pracy.
0: Są jeszcze takie gatunki.

0: Rozumiem, że jeszcze jakieś asy w rękawie macie schowane. Powiedzcie mi, kto u was w zespole odpowiedzialny jest za słowa w piosenkach?
1: Za słowa z reguły odpowiedzialny jest brat Rafał Golesa. On to jest jakby jest szefem w tej materii.
2: Tak,
1: on tutaj ma jakby...
3: Tą siłą napędową, ale tą taką siłą tekstową.
1: Tekstową.
3: Z przekazem, co chciałby powiedzieć, no. Łukasz jest bardziej taką siłą muzyczną.
1: Że ja znowu, mi te melodie chodzą w głowie, no jakoś słyszę, że to kurczę, to ma dynamikę, tutaj trzeba jakoś to rozbudować, nabudować, ale to my generalnie wspólnie to współtworzymy. Uh-huh. To nie, że jest jeden pan dyrektor, wszyscy się mu kłaniają i tak, i całują po
3: bardzo różnie. To jest tak, że czasem przygotuje Łukasz demówkę, wysyła do Rafała. Rafał mówi, wiesz co, no fajne, ale wiesz, nie mam na to pomysłu, coś innego. Więc Łukasz tworzy, a tamta demówka idzie do jakiegoś innego autora tekstów. Współpracujemy z wieloma też uh-huh. autorami. Nie tylko u nas Rafał pisze, w ogóle współpracujemy z Michałem Zabłockim i z Mesią, Melanią Król. Ostatnio też się udało fajnie. Więc myślę, że tak, to jest czasem takie wzajemne inspirowanie się. Jednemu coś wpadnie, rzuca pomysł, potem siadamy, jest u nas w domu studio A, studio B, więc ja w tym studiu A, Łukasz studiu, znaczy ja w studiu B, Łukasz studiu A. Czasem to zderzamy. Oczywiście jest mnóstwo przy tym z różnych wymian zdań, bo czasem ktoś ciągnie w swoją stronę.
1: Czasem utwory były takie, że powstały w studiu, wypuściliśmy singiel, no był, bo był, no ale dopiero na koncertach on został przerobiony przez band, jakośmy go tak ograli, tak pozmieniali, że dopiero nabrał tej mocy urzędowej, jak to się było mówi, i jakoś tak się, no kurczę, narodził na nowo. I są takie utwory, gdzie w wersji koncertowej brzmią dużo lepiej jak w wersji płytowej, gdzieś tam człowiek przesuwa w prawo, lewo, tam. Także to jest tak, takie historie
3: tak,
1: też
3: ale
1: tutaj
3: sama
1: są.
3: Ta koncepcja właśnie, o czym ma być piosenka, jaka ma być piosenka, to często jest tak, że na przykład Łukasz wysyła demówkę muzyczną, która mu tam przyszła do głowy i Rafał na przykład łapie, o czym ona by mogła być, nie? Że ta muzyka jest na przykład właśnie w jakimś kierunku go prowadzi, nie? Tak to wygląda, nie? Że albo na przykład Rafał rzuca im jakieś hasło, które mu przyszło do głowy, a te hasła czasem, wiesz, ja na przykład mam w telefonie cały dyktafon wypisany różnych haseł, różnych, no tych takich szlagwortów czasem też człowiek bardzo mocno szuka, bo one mają taką siłę i taką moc.
1: Ostatnio jak pisaliśmy muzykę na przykład do filmu Uwierz mi Kołaja 2, Wesel się świecie powstała ta piosenka, specjalne pod zamówienia, no to powstało 7 demówek. Myśmy w prawo, lewo już tak kombinowali jak słoń pchłod górkę i tak samo z Rafałem jest, że on na przykład jak pisze później, bo zawsze zaczyna od refrenów piosenkę, no nigdy no tam zwrotki to można tutaj, no najważniejsze jest refren, szlagwort, żeby tutaj to było i zapamiętywalne jakieś charakterystyczne, no z jakimś wyrazem, to czasami ma po 15 różnych refrenów i mówi albo w tą stronę, albo w tą, albo w tą, że człowiek
3: wiesz,
1: sam
3: i
1: jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, bo czasami inaczej jest tekst napisany na kartce, a inaczej jak się go weźmie na tapetę i zaśpiewa w studiu,
3: to też coś lepiej
1: płynie. To słowo źle siedzi. Wymieniamy. To jest
3: ale
1: taka praca.
3: Ale trzeba przyznać, że jesteśmy dwa mistrzami piosenek szufladowych, że po prostu w szufladzie leży tego bardzo dużo. Coś ci się wydaje nagle super, super. Prześpisz się i za 2 tygodnie stwierdzisz, ale masakra. Co w ogóle, skąd mi to przyszło?
1: Nie, aż tak nie. Ale to jakby...
3: Nie, wiem, ale często jest tak, że Rafał na przykład potrzebuje tego czasu, żeby się właśnie zdystansować do piosenki, bo każdy myślę, twórca, który tworzy, w pewnym momencie już nie ma takiego świeżego, wiesz, spojrzenia na tą piosenkę, nie?
1: I my też jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że my pracujemy cały czas w sumie nad kilkoma różnymi projektami. Mm-hmm. To nie jest równolegle. Równolegle. To nie jest, że...
4: To nie jest, że się skupiasz na muzyce filmowej
1: Nie, po prostu jakby na dzień dzisiejszy to jest kilka tematów pozaczynanych, kiedy one się skończą, to jest pytanie numer 2, no bo tutaj nikt jakby nie dookreślił deadline'u i tego, wiesz, no
3: jesteśmy
1: mamy koniec...
3: sytuacji, że
1: tak,
3: nie mamy
1: panie, rób ta, spokojnie, mamy czas. No.
0: To my też na szczęście mamy czas, żeby w Radiu Złote Przeboje już za kilka minut powrócić do rozmowy z zespołem Golec Orkiestra.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
0: Reklama.

To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a zespół Golez Orkiestra w studiu Radia Złote Przeboje reprezentują dziś Edyta i Łukasz Golec. Z tego co wiem, to kilka tygodni temu pojawiło się wasze nowe muzyczne dziecko, które brzmi tak.

0: Nowa piosenka zespołu Golec Orkiestra Masz jak ja, ale z tą piosenką wiąże się pewna rocznica i chciałbym, żebyście o niej teraz opowiedzieli.
1: W tamtym roku rocznicę świętowała Edyta i Łukasz Golec. To była rocznica ślubu, 25.
2: Tak.
1: No w tym roku Paweł będzie taką samą świętował z Kasią, żoną. Także no cóż, no po prostu rocznicę trzeba celebrować, rocznicę trzeba, że tak powiem, świętować i w związku z tym też coś się musi wydarzyć w tej materii konkretnego. Tutaj się wydarzyło to, że właśnie powstała taka piosenka, która też miała wiele przemian, odmian, tak powiem.
2: To jest przykład na to, jak u nas...
1: Życie jest przewrotne z piosenkami.
2: Że szuflada jest po prostu nieprzewidywalna.
1: Tak. I ona sobie...
2: Piosenka sobie tam leżała, miała różne wersje, różne...
1: Odsłony,
2: różne... Twoje twarze jak kobieta, myślę, taka była zmienna. Raz było tak, raz było tak. Najpierw miał być to utwór solowy śpiewany tylko przez Łukasza, później
1: Tam było wiele pomysłów. Słuchajcie, no co miesiąc te pomysły się zmieniały, aż w końcu wyszła piękna piosenka, gdzie Łukasz zabiera Edytę na randkę w miasto.
2: Ale to uprościłeś.
1: Ale nie, no jakby to jest, jeżeli ktoś popatrzy na ten teledysk, to tak wygląda.
2: Ten teledysk tak może i ma takie wrażenie, ale ja myślę, że ta piosenka mówi nie tylko o relacji damsko-męskiej, akurat w naszym przypadku mówi o tej relacji, ale można ją sobie odnieść do różnych relacji przyjacielskich, że czasem, wiecie, ludzie się spotykają, mają różne poglądy, mają różne style, różne, nie wiem, patrzenie na świat, upodobania.
0: Jaki jest konkretny przekaz tej piosenki?
1: No przede wszystkim to, że są pewne rzeczy, które dzielą mężczyznę i kobietę, jakby ich związek, ale są na pewno takie rzeczy, których są razem, które ich po prostu łączą. I to w dużym skrócie, no, kobieta z Wenus, mężczyzna z Marsa. W naszym przypadku są takie elementy, które się po prostu absolutnie u nas zgadzają i w tych momentach się zgrywamy.
2: I celebrujemy te momenty, one łączą, one mają właśnie...
1: Ty masz tak, ja mam tak, po prostu.
2: Ale akceptujemy to, nie? Nie tak. Ma, że jest po prostu codziennie wojna i jest i każdy w swoją stronę. No bo jednak trwanie w związku akurat jest sztuką kompromisów, jakby nie było.
1: Tak,
2: nie?
1: Jeśli... Wypracowania, no także każdy...
2: Wypracowania, ale też to, co rezonuje w naszych duszach, to co nas łączy, jest takim właśnie łącznikiem i to nas trzyma. Nawet w tych takich trudnych, kryzysowych momentach wiemy, że jednak to jest moment. On minie, przejdzie, ale jest coś więcej, co nas po prostu...
1: Jak się mówi, to po każdej burzy słonko musi wyjść. No jakby my tej wersji się trzymamy w górach, jak grzmi, no to wiadomo, że jak grzmi, no to musi porządnie grzmieć, ale później jak słonko zaświeci, to wow, no to jest po prostu takie...
2: Mój mąż jest tak wspaniały.
1: No bo to nie, bo to jakby to jest właśnie...
2: Ale właśnie to jest
1: no bo to tak jest w życiu, no życie to nie tylko
2: Ja wszystko widzę czasem na czarno, a on
1: życie
2: widzi
1: życie to nie tylko różyczki usłane, prawda, i gdzieś tam... Bo, nie no, czasami się idzie...
3: Burze są.
1: Czasami się idzie po ściernisku i, że tak powiem...
2: Po to, żeby potem dojść do banku, nie?
1: Tak. Tak. Tutaj, no, ale numer przede wszystkim też ma takie drugie dno w tej swoim przekazie. I tu też widzimy po odbiorze w komentarzach tam, prawda, na YouTubie, czy tam gdzieś...
2: Wiesz, ma takie pozytywne przesłanie,
1: tak,
2: że czasem
1: tak, że
2: dzisiaj w dobie naprawdę, no wiemy, jakie są, jest doba kryzysu trochę i związków, i wśród naszych znajomych też wiele osób się rozwodzi, co jest takie no, dla nas wszystkich trudne, smutne. I staraliśmy się tą piosenką właśnie pokazać, że czasem trzeba zaakceptować, że każdy z nas się zmienia, ale też trzeba sobie dać często ten moment na to, żeby jednak dopingować się, wspierać się i też rozwijać się w relacji, tak? Że nie może być tak, że tylko jedna strona ciągnie, a druga strona już jest zadowolona, już nic nie musi robić. To tak małżeństwo jednak przynajmniej w naszym przypadku jest gdzieś tam okupione tą pracą.
0: Który fragment tekstu tej waszej nowej piosenki Masz jak ja jest taki najbardziej osobisty?
2: Ja myślę, że są takie sfery, w których od pierwszego razu wiesz, co ja chcę, ja wiem, co ty chcesz. Jest w rzodce, nie? Ale są takie sfery, w których od pierwszego razu wiesz, masz jak ja, a ty jaki masz?
1: No, wydaje mi się, że refren generalnie jest taki bardzo, wiesz.
3: Bardzo osobisty.
1: Masz jak ja, a ja mam tak jak ty, zawsze gram w co chcesz, gdy mnie prosisz do gry. masz jak ja i już zawsze tak mniej mam jak ty i już nie będę mieć mniej. No po prostu ładne takie, wiesz, takie jak można na związek spojrzeć z innej strony, nie? Że po prostu ty masz tak, ja mam tak po prostu, ale...
2: Mistrz Zabłocki, Michał
1: pisał słowa.
2: On to świetnie, to jest takie przykomarzanie się trochę w tej piosence. Takie,
1: tak, no, taka gra słówek, tak, bo to jest taki troszeczkę... On nie jest taki łatwy do zapamiętania, jakby mi, bo zagraliśmy go na Juwenaliach w Gdańsku ostatnio i też i w Toruniu graliśmy go ostatnio. Także tutaj po prostu jakby widzę, że jest bardzo pozytywny w ogóle odbiór na koncertach, bo też jakby weryfikacją piosenek jest żywy kontakt z publicznością i wtedy widzisz, czy on ma potencjał, czy nie ma, czy w ogóle jest jakby, wiesz, no niezauważalny, no to ma ten potencjał i jest tak, no naprawdę ciepło przyjmowany.
0: Edyta i Łukasz Golec, czyli krótko mówiąc zespół Golec Orkiestra. Już za kilka minut jeszcze na moment powrócę do tej waszej nowej produkcji Masz jak ja, a wy kochani koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. Słuchacie programu Cała Muzyka. Edyta i Łukasz Golec w studiu Radia Złote Przeboje. Jeszcze chciałbym na moment powrócić do tej waszej nowej produkcji zespołu Golec Orkiestra. Masz jak ja. Czy ta piosenka to jest taki zalążek nowej płyty może?
1: Generalnie to tak. No my te piosenki wydajemy. Ileś tych singli już jest wydanych. Wydaliśmy 18 singli i nie są na żadnej płycie. Także powiedzmy, że ta płyta się już zbliża wielkimi krokami i być może to na jesień się wydarzy. Także jeszcze mamy tutaj chyba 6 czy 7 numerów gotowych prawie. Także
2: czekających
1: tak, że my to zapniemy w jakąś taką jedną całość i wydamy wtedy płytę. No i
2: będziemy celebrować życie.
1: I będziemy celebrować życie jak
2: kolejne. Nie, śmiejemy się teraz, ale mamy nadzieję, że przede wszystkim te piosenki trafią do serc naszej publiczności i nie tylko naszej, bo to nam daje taką satysfakcję jako artystów, że ktoś może właśnie popłakać sobie, ktoś się może pocieszyć przy tej piosence.
1: No tam
2: może...
1: były pod tą piosenką, że będzie już mamy pierwszy utwór na taniec na weselu, także już tam są takie, mamy właśnie na tą piosenkę.
2: A wiesz, co to oznacza, jak piosenka się dostanie na wesele? To jest...
1: A wszędzie, jak
2: duże
1: tam będzie
2: szanse,
1: grana,
2: że będzie...
0: To warto przytoczyć może tutaj przykład, piosenkę zespołu 2+1, Windą do nieba. Ona też nie była przecież pisana specjalnie na wesela.
2: Ale wiesz, to jest właśnie wracając jeszcze do tego, co Łukasz mówił o tych piosenkach, że one sobie czasem żyją swoim życiem. Na przykład była piosenka na naszej czwórce, która po prostu co chwilę dostajemy filmiki o tych
1: ludzi. Tak, ona jest
2: ludzi.
1: Na każdym weselu jako pierwszy taniec. Życie jest piękne. Ile jest filmów na YouTubie z tym utworem? My nawet tego nie gramy już, nie wiem, z 10 lat. No. A po prostu ona żyje. I to jest jakby dowód na to, że te piosenki gdzieś idą, trafiają, ktoś tam się... Tak samo na ślubach jest grany Leć muzyczko, no, ale jest przerobiony tekst w ogóle pod młodą parę. A to jest utwór w ogóle pisany jakby, wiesz, Jana Pawła II i po prostu, wiesz, tylko przerobili sobie, został refren, zwrotki są nowe, ale ta muzyka i to już jest tyle wykonań gdzieś
2: tam. Cały czas nam ktoś podsyła. Na ślubie i właśnie ktoś tam grał tą
1: muzykę. Takie historie.
0: Do tych muzycznych historii zapewne będziemy jeszcze powracać. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z artystami, którzy na polskiej scenie już są od ponad 40-50 lat. Zapytałem ich, czy po tylu latach, wchodząc jeszcze na scenę, mają stres. Niektórzy odpowiadali, że ten stres ich napędza. A jak jest w waszym przypadku?
2: To jest taki pozytywny dreszczyk emocji, nie? Jak wiesz, widzisz tą skandującą młodzież, jak widzisz, znaczy młodzież, w ogóle publiczność, że czeka na ciebie, że przyszli, że chcą się z tobą bawić, no to zawsze jest taka dopaminka fajna, nie?
1: Jak się wchodzi z nowym repertuarem, to zawsze jest takie, wiesz, że jakieś takie dreszczyk. Skupienie, tak żeby to jakoś słowa nie pomylić, bo tutaj największy problem z tym jest, że wiesz, masz białą plamę w głowie, i wtedy ratuj się, kto może.
3: No ale po góralsku jakoś wychodzicie z tego, jak się pomyli?
1: No nie, to już wiesz, no, później już sami się śmiejemy z tego, no po prostu jest tak zwany murzyński slang, no nie wiadomo o czym, ale no po prostu wiesz, no jest to takie, czasami są takie właśnie historie, no gdzie człowiek zapomni słowa, no i...
2: Wszystkie oczywiście programy gdzieś tam telewizyjne, które są na żywo, nie? Nad którymi po prostu
1: tak, to jest
2: musisz też... być już... w 100% po prostu.
1: Festiwale czy nie festiwale?
3: Sylwester.
1: No, Sylwestry, czy w ogóle, czy festiwale, bo wiadomo.
2: Presja czasu, nie? Presja czasu i presja tego, że to jest po prostu na żywo.
1: No i to nie, ale to jakby my jesteśmy zawodowymi muzykami, bo przecież od mojego to robimy, kształcimy się, także my jesteśmy jakby w innej sytuacji, bo jest wielu artystów, którzy no gdzieś tam z łapanki, no jest znaną twarzą, no i każą mu śpiewać, tam coś robić. No to
2: czasem się dzieją bardzo różne rzeczy, wiesz, jest... podczas tych wykonów live, nie? Gdzie, nie wiem, nagle nie masz odsłuchu, nagle coś ci się, to są takie różne stresujące.
1: Zamieniony mikrofon, ja mam...
2: A to jest standard.
1: Paweł ma mój, on ma...
2: To jest standard.
1: Jest w Sopocie, gramy 25-lecie na Top Trendach, ten Golec Orkiestry, nasz duży półtorej godzinny koncert. Wychodzę, a ja zawsze lubię jeszcze sprawdzić przed wyjściem na scenę, czy fakt, no mam po prostu zamienione mikrofony. No. Mówię, no i co, no, i po prostu, no facet dał. No.
2: Ale was nie rozróżniają.
1: No wiem, ale ja mówię, no gdybym nie sprawdził, no to kamery na żywo, Polska patrzy, no i jest po prostu...
2: Ja zawsze mam, zawsze rechot z tyłu, jak przychodzą do mnie właśnie technicy i...
1: Tak.
2: I czasem się też pomylę, także wiesz.
1: Wiadomo, to są takie historie, które mogą się zdarzyć.
0: Razem na scenie jesteście od 27 lat. Edyta, powiedz mi, ty miałaś kiedyś taki pomysł, żeby nagrać swoją solową płytę?
2: Wiesz co, bardzo mam dużo takich zapytań. Bardzo mnie cieszy, że ktoś tam widzi we mnie jakiś potencjał. Na ten moment nie mam takiego pomysłu, bo zawsze dla mnie Gole z orkiestra była moją matką, moim dzieckiem i też cieszę się, że mogę współtworzyć to.
1: Matką i ojcem.
2: Matką i ojcem. Ojcami.
4: Matką i ojcami.
2: Więc nie mam na razie takich zapędów, aczkolwiek bardzo bym chciała jakieś swoje piosenki gdzieś faktycznie tutaj z Gole z orkiestrą wydawać. Ale czas,
1: i one są gotowe, bo sporo takich utworów też jest stworzonych, także jakby to się też gdzie dzieje. No.
2: Ale słuchaj, czas pokaże, wiesz, czasem może czasem warto zrobić coś osobno, dlatego że wiesz, no to spojrzenie kobiece jest trochę inne niż męskie. A tutaj są liderzy i wiesz, no taki czasem to jest. No, zastanawiamy się, zobaczymy, co tam.
0: Co tam czas nam przyniesie. Słuchajcie, na koniec, czego wam życzyć?
2: Wiesz co, fajnych pomysłów, fajnych piosenek, które mogą znów inspirować kolejne pokolenia. Tej radości z tego, żebyśmy się też tym potrafili jeszcze cieszyć. Takiego więcej luzów, wydaje mi się, już, ale my chyba już to nabieramy po 26
1: latach. Na pewno bezpiecznych powrotów do domu, bo my, kurczę, no w każdy weekend gdzieś grasz, to my naglądamy się tyle tych wypadków, teraz nawet w ten weekend mieliśmy trasę i Warszawa, i Gdańsk, i no po prostu jest, no to tutaj opatrzność nad nami czuwa i to naprawdę, no, chociaż wypadki mieliśmy ze dwa z Gole z orkiestrą.
2: Ale takie nie groźne.
1: Ale takie nie groźne, ale tutaj, no, tutaj także to jest takie, bo to wiadomo, grasz to już jest to ekipa 15 osób, którą poruszamy się po kraju i to każdy jest też sprawdzony, wie co ma robić, sami zawodowcy, no i też ciekawą rzeczą jest to, że trzeba się umieć dobrać w takim teamie, bo to też
2: no tak, zgoda.
1: Zespoły też się borykają z różnymi problemami takimi natury,
2: personalnymi.
1: Tak, ten ma to, ten ma focha na to, ten na to, no i a tutaj nie, tu jest team taki, który no faktycznie od tylu lat się trzyma jakoś i współtworzy to dzieło, także to jest też jakby fenomen. Ale czego bym życzył sobie, że tak powiem, no...
2: No tego hita, nie?
1: Hity już są, ale hity będą. Nie, tutaj oczywiście nowe piosenki, żeby przypadły ludziom do gustu przede wszystkim, no i co... No, chyba zdrowia, nie?
0: To tego wam życzę. Trzymam również kciuki za nową trasę koncertową, która rusza już jesienią tego roku. Edyta i Łukasz Golec, czyli krótko mówiąc 1/4 zespołu Golec Orkiestra. Bardzo miło było was gościć ponownie w studiu Radia Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Artysta, który pojawi się w dzisiejszym wydaniu Pewnego razu w muzyce, jest dowodem na to, że czasami swoje początki w danej dziedzinie pamiętamy przez całe życie. No bo pewnie niewiele gwiazd potrafi sobie przypomnieć pierwszą piosenkę, jaką w życiu zaśpiewały.

0: przypadku Łukasza Zagrobelnego stało się to jeszcze w przedszkolu.
1: Pierwszą piosenkę, którą zaśpiewałem, i zaśpiewałem, nie wydukałem, to znaczy, że tam Bozia dotknęła palcem i było: witaj Wodźku, klek, klek, witaj nam Bocianie. I to była pierwsza piosenka, którą podobno zaśpiewałem pięknie, czysto.
0: Ale znaków świadczących o tym, że Łukasz Zagrobelny ma talent do muzyki, było nieco więcej.
1: Miałem operację na oczy, potem przez 2 miesiące byłem w sanatorium i po tym sanatorium przyjechałem do domu i zaśpiewałem mamie Jarzębinę Czerwoną. No i mama o nie miała, pomyślała: kurczę, naprawdę, tam coś jest. No i wysłała mnie do szkoły muzycznej.
0: I tak zaczęła się przygoda z muzyką, która trwa do dzisiaj, chociaż nie ma co ukrywać, że po drodze było kilka momentów zwątpienia.
1: Ale to nie było takie zwątpienie, że w ogóle wtedy nie myślałem, czy będę z tego żył, czy nie będę żył, ale jakoś tak, nie wiem, się obraziłem i zbuntowałem, obraziłem się na akordeon i już nie chciałem grać na akordeonie i mnie wyrzucili ze szkoły muzycznej, chyba w drugiej klasie tej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Ja byłem przeszczęśliwy, że w końcu się pozbyłem tego akordeonu, że będę mógł się realizować, nie wiem, może zrobię karierę w końcu jakąś wokalną. I zresztą wtedy widziałem pierwszy raz w życiu Metro Józefowicza w Hali Ludowej. Oni byli zaraz po Broadwayu i mieli taki tour po Polsce. I ja wtedy złapałem zajawkę: nie, ja muszę tak jak oni. Po prostu nie, no to jest po prostu, to ja chcę musical w ogóle. Wtedy złapałem taką, że kurczę, no to muszę. I powiem ci, no dziwnym jestem człowiekiem. Po pół roku mi zaczęło brakować tego akordeonu, tego ćwiczenia, tego kontaktu z nutami, tego muzykowania, chodzenia na kształcenie słuchu, na lekcje harmonii. No i co? Jeszcze raz zdawałem do tej szkoły muzycznej, do trzeciej klasy. Przyjęli mnie z powrotem, skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia. Swój akordeon, który miałem we Wrocławiu, oddałem do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Suchy liść upadł do mych stóp, zanosi się na mróz. Coraz więcej poszarzał dni.
0: Łukasz Zagrobelny wspominał o musicalu Metro, ale co ciekawe, mając 10 lat, wybrał się na inny koncert, który zapewne też przyczynił się mocno do tego, że na poważnie pomyślał o śpiewaniu.
1: Poszedłem ze swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakey na Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakey Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig po magnetofon. No i te wszystkie jego przyboje. To było cry, just a little bit, cry. I słuchaj, Hala Ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy. I strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie. A ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: Tak swoją drogą, to kiedyś z Łukaszem Zagrobelnym urządziliśmy sobie niezwykłą podróż do czasów jego młodości. No i okazało się, że artystów, którzy go ukształtowali, było nieco więcej, zgodnie z hasłem: czym skorupka za młodu nasiąknie.
1: Kacza Gugu. Limala, ale tylko jedną piosenkę lubię. Never Ending Story. Tina Turner, Michaela Jacksona. No, to są klasyki. Oczywiście Shakina Stevensa. A to wszystko, a tak naprawdę tych wykonawców, których ci wymieniłem, to nie był też do końca mój wybór, tylko to był wybór mojego ojca i moich rodziców, którzy notorycznie przynosili do domu takie, wiesz, płyty winylowe, puszczane na adapterze Emanuel. Potem był model wyższy, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był na przykład, wiesz, był oczywiście Rolling Stones i to wszystko, wiesz, te płyty były wydawane przez jakieś rosyjskie wydawnictwa. No i tacy artyści byli, ale z Polski to no, oczywiście był Andrzej Zaucha i ten jego pierwszy zespół, Jumble, Maryla Rodowicz, nie wiem, tam to mój ojciec tych płyt, tych Maryli, to miał tam jakiś stos, wiesz. No i takich artystów się słuchało. No i oczywiście każda impreza to był Abba, ale też był z polskiego podwórka Szczepanik, niejaki Piotr. I wiesz, no ja na przykład, możesz mi wierzyć albo nie, ale wszystkie utwory Szczepanika znam na pamięć, no bo będąc w domu, gdzie na każdej imprezie było odpalane kochać, jak to łatwo powiedzieć, no to się, wiesz, jak gąbka tak się tymi numerami się. I to jeszcze, wiesz, stary się jarał tymi kolumnami, bo to wiesz, to pierdziało wszystko, ale głośno było, wiesz, szyby tam drżały. A to, wiesz, to w czasach głębokiego PRL-u mieć taki sprzęt, to było naprawdę coś.
0: Czasy mocno się zmieniły, odkąd Łukasz Zagrobelny zaczynał, począwszy od źródeł, modę muzyki, a skończywszy na samych artystach.
1: Zresztą dziwne czasy nastały tak naprawdę teraz, bo teraz bardzo dominujący sposób internet się naznacza w kreowaniu nowych nazwisk, nowych twarzy. Tylko że te nowe twarze, które się pojawiają, w moim mniemaniu, to są bardziej zjawiska jakieś, a nie talenty. Bo z talentem muzycznym większości z tych ludzi, którzy, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale tam mniej więcej wiemy, o kogo chodzi, to talentem muzycznym to jest dyskusyjna sprawa. Bardziej jako zjawisko, jako że jakaś kontrowersja. I to jest ciekawe. I ta muzyka pojawia się niejako jako pretekst pokazania takiej osoby, a to jest w większości, nie jest jakoś to wartościowe. I zauważ, że pojawia się taka tendencja, że te nazwiska, które, na których Polska jakiś czas temu oszalała, mija pół roku, mija, wiesz, 7-8 miesięcy i już nie słychać o tych ludziach czegoś nowego. A to wydaje mi się dlatego, że nie mają nic więcej do zaoferowania muzycznie, bo jak ktoś myśli poważnie o swojej drodze artystycznej, muzycznej, to trzeba mieć coś do zaoferowania więcej niż jakiś tani skandalik i tanią popularność internetową. Muzyka, wiesz? Ja jestem muzykiem i muzyka jest dla mnie najważniejsza i myślę, że muzyka zawsze się obroni. Taka dobra.
0: Łukasz Zagrabelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92 i 5 FM.

0: na szczyt. Czy Łukasz Zagrobelny, będąc nastolatkiem, wyobrażał sobie szczyt swojej kariery?
1: To był czas mojej pierwszej i drugiej płyty. To był czas mojego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Po tym Tańcu z Gwiazdami było od razu, tak w zasadzie w trakcie Tańca z Gwiazdami. To była w ogóle mega kumulacja tego wszystkiego i fajny zbieg okoliczności, że w czasie, kiedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, była też premiera filmu Nie kłam, kochanie i piosenki Nie kłam, że kochasz mnie. No i wtedy to był naprawdę taki mój szczyt popularności, szczyt rozpoznawalności i bardzo fajny i bardzo intensywny czas. Potem była przerwa, bo chciałem sobie dać chwilę czasu, już było tego za dużo koncertów, za dużo pracy. I potem był mój trzeci album Ja tu zostaję. I znowu przez moment to było takie szczytowanie. I potem znowu był wiatr, który generalnie tak jest, że jak jest szczyt, jest wiatr, zwiewa i znowu trzeba się powoli wspinać po raz kolejny raz. Ja wiem, jak to tam jest na tej górze, że jest czasami fajnie i sympatycznie.
0: Jest owszem sympatycznie, ale Łukasz Zagrobelny wychodzi z założenia, że sukces nie może być za wszelką cenę.
1: Ja uważam, że trzeba robić, nie wiem, każdy w swoim zawodzie, jak coś robi dobrze i robi rzetelnie, robi to z sercem, to sukces jest naturalną konsekwencją tego. I jeżeli ja nagram kolejną płytę, która okaże się, że będzie dobrą płytą i podejdę do tego naprawdę, tak jak wspomniałem, z sercem, bo to jest najważniejsze, żeby niczego nie udawać, żeby to, co się robi, robić naprawdę z przekonaniem i szczerze, to jest naturalna konsekwencja, że te wszystkie, wiesz, fajne rzeczy, które spływają,

0: trzeba robić to, co się robi najlepiej i trzeba liczyć na to, że być może to dotrze i być może to się ludziom spodoba.
1: Choć nie ulega wątpliwości, że czasami sukces potrafi zaskoczyć. Tak było na przykład z piosenką Nie kłam, że kochasz mnie.
0: My ten duet z Eweliną nagrywaliśmy 3 dni przed Bożym Narodzeniem chyba. Nagraliśmy to i ja szczerze mówiąc na 2 miesiące totalnie zapomniałem o tej piosence. Zająłem się czymś innym, potem była propozycja Tańca z Gwiazdami i totalnie o tej piosence zapomniałem. No i okazało się, że film wchodzi chyba w lutym czy w marcu na ekrany. Jedna ze stacji radiowych zaczęła bardzo intensywnie to grać i ja któregoś dnia, wracałem chyba z Wrocławia, już jechałem na trening i po drodze ten utwór słyszałem chyba 3 razy w radiu. Mówię, kurczę, to co tu się dzieje w ogóle, wiesz. No i potem to już ta, lawina ruszyła i się wydarzył potworny, fantastyczny sukces.

0: nie mówię tego z przekąsem, ani nie mówię tego z jakąkolwiek szczyptą zarozumiałości czy z pychy, ale ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego szału, że nie wiem, nie, przepraszam, miałem, oj, to bym skłamał. Po Tańcu z Gwiazdami grałem koncert chyba gdzieś nad morzem i dojście spod sceny do hotelu, który był oddalony przez chyba, nie wiem, 500 metrów, zajęło mi prawie godzinę.
1: Ale co ciekawe, przez ten okres największej popularności Łukasz Zagrobelny przeszedł bez większych problemów i perturbacji. Być może dlatego, że lekcje od życia, lekcje od show biznesu dostał nieco wcześniej, przy okazji programu Idol.
2: Wiesz, no, Idol to była nowość wtedy na polskim rynku i to była druga edycja. Ja miałem na swoim koncie właśnie pierwsze role w Teatrze Muzycznym Roma. Śpiewałem tam z jakimiś niemałymi sukcesami. Po przedstawieniu były, wiesz, owacje na stojąco i tak mi strasznie roznosiło, żeby ten swój talent pokazać całemu światu, a jeżeli nie światu, to na pewno Polsce. W związku z tym poszedłem do Idola z takim przeświadczeniem, że jestem najlepszy na świecie, że tak naprawdę tą wygraną mam w kieszeni. Głupi byłem strasznie wtedy. Ale tam dostałem totalnie kubeł zimnej wody, został mi wylany. Okazało się, że moja pewność siebie i taka, wiesz, zadufanie przelało się na ekran i ludzie nie do końca to kupili. I mnie wyrzucili z tego programu. Ot i taka przygoda. Ale bardzo fajna przygoda, bo oprócz takich doświadczeń, jak właśnie czegoś dowiedziałem, że przede wszystkim, kiedy się wchodzi na ten w cudzysłowie czerwony dywan show biznesu, to trzeba, wiesz, z pochyloną głową pokornie tam wejść, a nie z podbródkiem wysoko uniesionym, bo to ma naprawdę krótkie nogi i taką szczerą pokorą na pewno się więcej osiągnie niż z takim jakimś nieuzasadnionym zarozumiałstwem.
1: Łukasz Zagrobelny. Jedno nie ulega wątpliwości, chyba nie ma w Polsce nikogo, kto nie potrafiłby wyrecytować z pamięci.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle artyści, których znamy doskonale, ale od niekoniecznie znanej strony. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jaki jest Łukasz Zagrobelny.

0: Obraz agrobelny jest dokładnie taki sam jak większość polskiego narodu, ale jestem normalnym kolesiem, który potrafi się i lubi się zabawić, który czasami lubi się upić i lubi poświrować i lubi z siebie zrobić pajaca, ale też dopadają mnie takie dni, kiedy faktycznie jestem sentymentalny, kiedy jestem totalnym romantykiem. Chociaż ja mam naturę wrażliwca i wiele rzeczy dotyka mnie bardziej niż takiego normalnego człowieka. Ale też nie do końca bym się zgodził, że jestem takim, wiesz, no, smutnym piosenkarzem śpiewającym smutne piosenki, bo tych smutnych piosenek oczywiście mam trochę w swoim repertuarze, ale też jest paru utworów totalnie dynamicznych, śmiesznych i szczególnie na płycie Ja Tu Zostaję, gdzie mam nadzieję, że udało mi się trochę pokazać inną twarz, inne wnętrze Łukasza Zagrobelnego. Ale pajacem też bywam.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, czyli znani artyści od niekoniecznie znanej strony. Wiemy już, jak wyglądały początki śpiewania. Pierwszą piosenkę Łukasz Zagrobelny podobno zaśpiewał jeszcze w przedszkolu. Szkoła muzyczna, fascynacja musicalem Metro, sporo pracy. A jaki Łukasz Zagrobelny jest, kiedy nie śpiewa w czasie wolnym?
0: Kiedy nic, słuchaj, jestem totalnym leniem potwornym i uwielbiam nic nie robić, włączyć sobie serial typu Homeland, typu Grey's Anatomy i pół dnia przesiedzieć na kanapie i oglądać nic nie wnoszące tak naprawdę do mojego życiorysu seriale. Poza tym od jakiegoś czasu, i tego się pilnuję, zacząłem uważać, dbać o siebie, chodzić na siłownię. Chodzę do takiej fajnej sieci siłowni, do której można chodzić 24 godziny na dobę, o każdej porze dnia i nocy można tam, mam swojego taki kluczyk chipowy. Nie ma tam dużo ludzi, bo to jest dosyć kameralna sieć, bardzo sympatyczna i fajna atmosfera. I tam sobie lubię wolny czas spędzać. A poza tym, no co, uwielbiam chodzić do kina i wybieram sobie takie seanse, gdzie nikt mi nie będzie chrumkał nad uchem. Na szczęście mam koło siebie kino, które w ogóle tak notabene nie kumam, jak to w ogóle to kino się do lat utrzymuje, bo tam mało kto przychodzi, a tam cały czas jest to otwarte i cały czas są filmy wyświetlane. Lubię chodzić do kina. W tym roku chciałbym przejechać, to planuję sobie już od paru ładnych lat, a nigdy nie mam to czasu wsiąść w samochód i przejechać sobie Europę z moim powrotem. I to mam nadzieję, że mi się w tym roku, tak mi się kalendarz koncertowy ułoży, że mi się to uda zrobić. I poza tym, jak każdy normalny człowiek, lubię się wyspać, lubię spać czasami do 12, a pewnie, a co? Ale są dni, kiedy muszę pracować, to też to 7:30 trzeba tyłek podnieść i do życia się obudzić.
1: Do życia, do pracy albo do szkoły. Wszystko zależy od tego, ile mamy lat. A propos szkoły, to pewnie niektórzy fani i fanki Łukasza Zagrobelnego mocno się zdziwili, gdy zajrzeli do jego biografii. Znaleźć tam można dość niezwykłą szkołę średnią.
0: To było technikum ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym o specjalności eksploatacja pocztowa. Ha! Ale nie myśl sobie, że mnie to interesuje, taki profil szkoły, bo absolutnie nie. Tylko, że ja odkąd pamiętam, czyli od szkoły podstawowej, chodziłem do szkoły muzycznej popołudniami, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, potem do szkoły muzycznej drugiego stopnia i wiedziałem, że moja przyszłość będzie związana z muzyką i wiedziałem, że będę zdawał do Akademii Muzycznej. A żeby dostać się do Akademii Muzycznej, trzeba było zdać maturę. I ktoś mi poradził, pewnie złośliwie, że taka szkoła jest najkrótszą i najłatwiejszą drogą do zdobycia takiej matury. No, poszedłem do tej szkoły, okazało się, że ta szkoła jest naprawdę bardzo wymagająca, bo oprócz przedmiotów takich ogólnokształcących, matematyka, język polski, fizyka, której nie znoszę, nienawidzę i na przykład chemia, były również przedmioty zawodowe, takie jak eksploatacja pocztowa, totalnie mnie to nie interesuje, mikroekonomia, jeszcze bardziej. No, ale koniec końców skończyłem tą szkołę, zdałem maturę, no i poszedłem do Akademii Muzycznej. No ale ten wybór, no, sam się czasami zastanawiam, dlaczego taka szkoła. A Akademia Muzyczna to była generalnie dyrygentura choralna, a tak naprawdę studiowałem tam przez 2 lata, bo już kolejne roki to już był tryb indywidualny, bo już mieszkałem w Warszawie, grałem już w pierwszych musicalach, Miss Saigon, I dojeżdżam tylko i wyłącznie na zaliczenia, kolokwia, ku zazdrości moich kolegów, bo panie mnie profesorki uwielbiały, bo to wiesz, ich student jeździł, występował już na scenie i do tego jeszcze studiował. Skończyłem Akademię Muzyczną, ale też jakieś tam miałem małe perypetie, bo dwa razy zdawałem pracę magisterską, pierwszy raz nie obroniłem, bo jej nie napisałem po prostu. I oczywiście w jakimś tam kolejnym terminie już zdałem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który przed laty pojawił się w drugiej edycji programu Idol, z którego to programu odpadł. Za co zresztą po latach jest bardzo wdzięczny, bo uważa, że była to bardzo cenna lekcja od losu. Łukasz Zagrobelny.

0: Zapewne jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie spotkanie z Elżbietą Zabędowską, która pomogła w karierze wielu naszych gwiazd.
1: Tak naprawdę chyba w Polsce nie ma wokalisty, który by nie miał jakiegokolwiek kontaktu z Elą Zabędowską. Ona przesłuchała chyba tysiące, setki to może nie tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy wokalistów to na pewno. I każdy wokalista, który zawodowo zajmuje się śpiewaniem w Polsce, miał jakiś kontakt z Elą. I bardzo dobrze, bo to jest przede wszystkim bardzo mądra kobieta. Ma niebywałe doświadczenie, ma przede wszystkim niebywałą intuicję wokalną, co jest bardzo rzadką rzeczą. Ona nie jest może wybitnym fachowcem, jeżeli chodzi o uczenie techniczne śpiewania, ale ona potrafi naprawdę wyłowić talenty i nakierować i kształcić w jakimś tam kierunku. To nie jest taka pani profesor, która będzie, tak jak większość nauczycieli śpiewu, śpiewała, uczyła wprawek, kształtowania o, a, i, o, u, bo tak naprawdę w piosence estradowej nie do końca to na tym polega.

0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Czy Łukasz Zagrobelny ma swoje ukochane miejsce na ziemi i czy jest to Warszawa, czy też może rodzinny Wrocław?
1: W Warszawie mieszkam od 2000 roku. Wrocław jest, był i będzie moim rodzinnym miastem i do niego mam olbrzymi sentyment. Warszawę polubiłem, nie pokochałem. Mam nadzieję, że Warszawa też polubiła mnie z wzajemnością. Ale to chyba nie jest takie moje miejsce na ziemi, którym chciałbym mieszkać do końca życia. Warszawa ma swoje plusy i minusy, ma swoje oczywiście piękne miejsca, ma czasami specyficznych ludzi, których czasami mentalności niektórych z nich nie rozumiem, czasami mnie to śmieszy, czasami bawi, a czasami jest mi smutno, kiedy czasami spotykam się z takimi ludźmi, którzy w większości przyjezdnymi, to jest właśnie ciekawe, którzy są bardziej warszawscy niż rodowici warszawianie, tak, dobrze powiedziałem. No jest to bardzo specyficzne miasto, ale da się polubić. No to jest kwestia tak naprawdę przyzwyczajenia i miejsca urodzenia, bo ja we Wrocławiu mieszkałem 20 lat, ponad 20 lat i mam tam swoje miejsca ulubione. Kocham klimat tego miasta przede wszystkim. Kocham starówkę, której Warszawa niestety nie ma tak pięknej i urokliwej jak Wrocław. Tam jest coś takiego, że we Wrocławiu w rynku skupia się tak naprawdę życie nocne miasta i tam, żeby przyjść z klubu do klubu, to wystarczy przejść bramę w bramę. A w Warszawie jest tak, żeby przemieścić się z klubu do klubu, trzeba taryfę zamawiać i się jakoś tam ewakuować. I to jest dosyć czasochłonne. We Wrocławiu wystarczy przyjechać do rynku i cały noc spędzić prawie w każdym innym klubie.
0: Kariera Łukasza Zagrobelnego trwa już, jakby to nie brzmiało, kilka dekad i to jest chyba dobry moment, żeby dokonać swego rodzaju bilansu. Czy Łukaszowi Zagrobelnemu zdarza się patrzeć na swoją artystyczną drogę z perspektywy lat?
1: Zresztą tak naprawdę zawdzięczam... Ja miałem niebywałe szczęście. Miałem niebywałe szczęście przede wszystkim do ludzi, których spotkałem. Bo teraz, kiedy tak sobie któregoś dnia tak zanalizowałem tą całą moją drogę artystyczną, to ja pamiętam, że miałem takie czasy, że tak się buntowałem, że się nic nie dzieje, że tyle lat próbuję coś zrobić, że mi się tak nie udaje. Ale jednak przez te wszystkie lata ja nie siedziałem w domu i nie rozpaczałem, nie otwierałem butelki whisky, tylko cały czas coś robiłem w tym kierunku, żeby jednak coś zrobić, bo to albo występowałem w musicalach, cały czas śpiewałem w międzyczasie w chórkach u Natalii Kukulskiej, próbowałem robić jakieś swoje rzeczy, aż przyszedł taki dzień, kiedy spotkałem na swojej drodze, dzięki zresztą Natalii Kukulskiej, Piotra Siejkę, który był moim pierwszym producentem moich dwóch pierwszych płyt. I myślę, że on jest na pewno jedną z tych paru osób, którym bardzo dużo zawdzięczam. No i kolejne osoby, które przez te wszystkie lata ze mną pracowały. Na pewno w sposób, ale czysto mentalny, dużo zawdzięczam Eli Zapętowskiej, bo ona tak nigdy nie zrobiła, z czego jestem i ona i ja jesteśmy bardzo dumni. Niczego mi nie załatwiła, ale cały czas mogłem na nią liczyć w taki sposób czysto ludzki. To jest na pewno bardzo ważna osoba w moim artystycznym życiu. No i chyba to są najważniejsze osoby, które mi bardzo pomogły. No i mam oczywiście olbrzymi sentyment do miejsca, w którym spędziłem 10 czy 11 lat, czyli do Teatru Muzycznego Roma, bo to 1/3 mojego życia tak naprawdę. Mnóstwo przedstawień, fajne przyjaźnie, czasami nienawiści, jak to w jednej wielkiej rodzinie, ale na pewno bardzo duży jakiś bagaż takiego doświadczenia zawodowego, którego nikt mi nie zabierze.
0: Łukasz Zagrobelny, który jest obecny na muzycznej scenie od kilkudziesięciu lat i który obserwował, jak zmieniał się show biznes i jak zmieniała się muzyka przez wszystkie te lata. Dlaczego obecnie trudniej o ponadczasowe przeboje, takie jakich było mnóstwo w latach 80?
1: Bo to były przede wszystkim bardzo dobre kompozycje i kiedyś naprawdę pisało się dobre piosenki z dobrymi tekstami ponadczasowymi, które te ponad 20, 25 czy nawet 30 lat zniosły i są cały czas aktualne. No, piosenki, które teraz się nagrywa, owszem, istnieją w stacjach radiowych, ale istnieją przez 2, góra 3 miesiące. Pojawiają się kolejne piosenki i nikt już nie pamięta tego, co było kiedyś. Na tym trochę ubolewam, że z jednej strony nie pisze się naprawdę świetnych piosenek, które by przetrwały próbę czasu, a z drugiej strony też nad tym, że te nowe utwory są tak strasznie eksploatowane, że ludzie po prostu już niekiedy mają dosyć takiej piosenki i po prostu zapominają.
0: No na szczęście Łukasz Zagrobelny ma na swoim koncie kilka przebojów, które są absolutnie niezapomniane, a pewnie będzie ich więcej, bo w końcu Łukasz Zagrobelny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.